0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś pracę, chcę stanąć na drodze, się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne, dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy, potwierdzaczy.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to powce wypić, to aż na koniec. To już

0: Czekaliście tak bardzo na czwartek, że bardziej to już tylko na piątek, ale spokojnie, jutro o tej porze będziemy mogli to powiedzieć. Póki co, dzień dobry Polsko, Asia Meus, Irek Jakubek. Tworzycie razem z nami ekipę RMF Max.
1: To jest ostatni czwartek lipca i dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika.
0: A no chyba, że jest sernik z rodzynkami, to wtedy nie ma Dnia Przyjaźni. Chcesz usłyszeć zapowiedź, jakiej nigdy nie słyszałaś?
1: Chcę.
0: Mamo, chcę kukę! I kukę u nas wystąpi.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie...

0: Tak śpiewa dziewczyna, którą można spotkać na europejskiej plaży, Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez aktualnie przebywa we Włoszech i pokazała się na ulicach, wyglądając jak prawdziwa Włoszka bez grama makijażu i filtrów na Instagramie.
0: Mamma mia, ale na pewno była jakaś część ciała Jennifer Lopez, która była pomalowana.
1: Tak, chustka na głowie.
0: Nie, paznokcie.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what your romance.
1: Prawie szósta na zegarach RMF Max. Cudownie, że jesteście z nami o poranku, tworząc ekipę Maxa.
2: I to was może zaskoczyć, bo mnie strasznie zaskoczyło. Nie wiem, czy tak. Nie wiem, czy wiedzieliście, że kiedy po ziemi chodził jeszcze ostatni mamut, to piramidy w Egipcie miały już 1000 lat.
1: Wow, no. Wyjechał do Egiptu, zobaczył piramidy i umarł. Trochę strach jechać teraz na egipskie all inclusive.

0: Prawda?
1: Prawda?
0: Ale to poszłoby
1: super.
0: Się, nie? Kupiłoby się coś. Jakaś wakacyjna wyprzedaż, Asia.
2: Dawaj. Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Pogmerałoby się na wieszaczkach i w ogóle takie różne przefurało pensyjkę, która przyjdzie na koniec miesiąca.
1: Irek, ja wiem, że to lubisz.
0: Lubię.
1: I wiesz, że RMF Max rozumie, nie
0: oczywiście,
1: ocenia.
0: Pewnie. Wiadomo, ja zawsze mam taką zasadę, że zanim coś nowego, to najpierw coś starego muszę wywalić. Tak jedno za jedno. No, to jest bardzo fajne, polecam.
1: To często sprzątasz szafę.
0: Niewiele kobiet tak ma, także. Asia, możesz być jedyna na cały świat, także z wielu powodów. Między innymi z tego, bo już z wielu jesteś. Fajnie. Coś fajnego dzisiaj
1: dzięki,
0: u ciebie?
1: Dzięki, to bardzo miłe. Masz jakiś biznes do mnie? Czy
0: nie,
1: coś?
0: Absolutnie
1: tak
0: nie.
1: Gorąco dzisiaj będzie w całym kraju, to naprawdę bardzo gorąco. Jutro będzie równie gorąco i w sobotę też.
0: No, czyli kupcie sobie coś letniego, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Reszta fajnych planów do zrealizowania w tym programie do 9:00. Bądźcie z nami.

0: dobra energia, poranka bez ograniczeń dla wszystkich. To jest ekipa Maxa, dzielimy się wszystkim, co mamy najlepsze. Także wcześniej rano, 18:30 po 6:00.
1: A żeby was trochę zainspirować do działania, to no, piękna historia. Pani Suzan ma 108 lat.
0: 108 lat?
1: To jeszcze nic. Pani Suzan ma 108 lat.
0: Zuzanna,
1: tańczy.
0: Czyta.
1: Sama prowadzi samochód.
0: Samochód?
1: Tak, i to wszystko, jak mówi, między innymi dlatego, że nie je frytek.
0: Nie je frytek, w samochodzie zwłaszcza. Bo frytki zawsze się w samochodzie rozsypują, potem jest bałagan i tracisz czas na sprzątanie. A jej sekretem długowieczności jest nie tracenie rzeczy, nie czasu na rzeczy nieistotne. Tak, dużo zdrówka dla wszystkich i dla pani Suzan przede wszystkim. 19 po 6:00.

0: last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: Timberg i poranna kawka. To jest duecik. Pół do siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: A to jest ważna wiadomość dla wszystkich, którzy sobie lubią przedłużyć weekend. Zwolnieniem L4, jak sobie lubią przedłużyć weekend, to muszą bardzo, ale to bardzo uważać.
3: Tak, bo ZUS bierze się za takie dokładniejsze kontrole tych zwolnień około weekendowych. Będzie się temu procederowi uważnie przyglądał oczami urzędników. A co więcej, pracodawcy też mają już narzędzia, które nas będą sprawdzać, nas pracowników. Są takie aplikacje, które pokazują, kiedy i jak często w okresie weekendowym pracownik brał sobie takie L4. I to może być podstawa do wytypowania pracownika do takiej ZUS-owskiej kontroli.
0: Ja nie wiem, czy ta aplikacja dla pracodawców, ona ma jakąś nazwę, ale Confident idealnie będzie pasować. Także
1: pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Zainstalował sobie Confidenta, sprawdzę. 29 minut i siódma.

0: Pewnie was nie zaskoczy, jak powiem, że nic tak nie wprowadza w doskonały humor w czwartkowy poranek, jak to pianinko w tym numerze. No, Bosso i Magnetic grało rano w RMF Max.
1: Jeszcze więcej pianinka o poranku w RMF Max. To ekipa Maxa, robimy wam fajny dzień. Fajnie, że wy też jesteście na pokładzie i generalnie do całej defilady słów określanych sum mianem fajnie i zdarzeń określanych mianem fajnie. Taki ci fajny dzień, fajny czwartek. Fajny, fajnie, że polskie koleje państwowe PKP pomyślały o nadchodzących upałach. Pamiętacie, co się działo wtedy? Były normalnie wielkie opóźnienia, wyginające się tory, pociągi, które nie dojeżdżały do celu. Tym razem PKP już są przygotowane na upał taki prawie 40-stopniowy.
0: Tak.
1: I pozwoliły pasażerom oddać bilety bez żadnych kosztów. Jak już nie chcecie jechać pociągiem, to dobrze, to nie jedź, to oddaj.
0: Wcale nie tak. Mówią, jak nie chcesz jechać w upały, możesz oddać bilet, a my PKP, fajnie, nie potrącimy ci tak zwanego odstępnego. I to jest fajna zmiana.
1: Oczywiście. Zawsze marzyłem, żeby poczuć się jak schabowy w Warsie. Nie idąc do Warsa, tylko siedząc w przedziale.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Dancuję w RMF Max 10 minut przed 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Jak zasuwa ten wesoły parowozik naszego poranka? Ciu, ciu. Maszynistka Asia. Super, a ja obsługuję łopatą węglarkę i dosypuję do pieca, żeby to wszystko jakoś bezpiecznie razem z wami dojechało do celu. Fajnie, że tworzycie razem z nami ekipę Maxa. Odwzajemnimy się nowym trendem na TikToku, bo jest ostrzeżenie w sprawie tego trendu. Lekarze mówią, że to bez sensu i to straszna głupota, a ludzie to zaczynają robić na potęgę.
0: Dokładnie tak, masowo. TikTok Butter nazywa się ten trend. No butter. I TikTok przekonuje, że nakarmienie swojego dziecka, niemowlaka, łyżeczką masła, przed snem spowoduje, że to dziecko po tym maśle prześpi całą noc.
3: A ma być roztopione czy kostka? No tak pytam w imieniu naprawdę nieogarniętych.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tylko nie gorące klarowane, ma tylko jedyna 9 minut i 7. Coś nowego od Łajciaka, bardzo proszę.
4: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: To jest wakacyjny czwartek, to jest Lost Frequencies, to są hity na maksa, to lato na maksa i wszystkie ważne informacje we fleszu za 4 minuty o 7.
1: Ważne informacje z dróg: krajowa 24 w Wielkopolsce, to utrudnienia i S17 na Mazowszu również.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać wszystkie ważne o poranku szczegóły.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Najświeższe informacje w RMF Max. Już teraz czas na flash o 7:00. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Przed 4:00 rano w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Zostały uruchomione w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zdecydowało też o podrywaniu myśliwców. Alarm trwał około 10 minut.
1: Jak mówił rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, syreny uruchomiono na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza. Co ten alarm oznaczał?
2: Sygnał oznacza: pozostań w domu, słuchaj komunikatów służb, śledź oficjalne kanały informacyjne naszych urzędów, służb mundurowych, ale także Wojska Polskiego.
1: Jak dodał rzecznik, przez całą noc nad województwem działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Na polecenie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych poderwano m.in. myśliwce, samoloty nie wróciły jeszcze do baz.
0: Tyle, Krzysztof, zasada.
3: To jest RMF Max.
0: A teraz sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Możliwe są jeszcze utrudnienia w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 24. W nocy w miejscowości Kamionna doszło do śmiertelnego wypadku dwóch aut osobowych. Na czas pracy służb droga została zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy. Zablokowana jest też krajowa 10 na trasie Toruń-Bydgoszcz po wypadku osobówki i ciężarówki w Cierpicach. Utrudnienia też na trasie S17 na Mazowszu, odcinek Gerwolin-Kołbiel. W miejscowości Michałówek doszło do zderzenia dwóch osobówek. Zablokowane są dwa pasy ruchu na Warszawę. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Przed nami upalny dzień. Termometry w cieniu mają się dzisiaj miejscami rozgrzać do 36 stopni. Tak będzie w dużej części województw dolnośląskiego i lubuskiego. Tam ogłoszono alerty najwyższego 3 stopnia. W większości kraju dzisiaj 32 stopnie. Alertów nie ma na Podlasiu i części warmińsko-mazurskiego, ale i tak chłodno nie będzie. 29 stopni.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Na początek piłka i eliminacje Ligi Mistrzów, w których nie ma już ani Lecha Poznań, ani Górnika Zabrze. Lech mimo 3-bramkowej zaliczki w pierwszym meczu odpadł po rzutach karnych z duńskim Orchus.
5: Więcej zimnej krwi zachowali piłkarze mistrza Danii. Zupełnie inaczej było wczoraj w Zabrzu, gdzie kibice opuszczali stadion dumni ze swojej drużyny. Mimo że Górnik odpadł po wyjazdowej porażce, to wczoraj w wielu momentach meczu Fenerbahce dominował.
0: Tyle Wojtek Marczyk. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w Chinach i może być półfinałowym rywalem polskim, o ile biało-czerwoni dziś wygrają z Ukrainą. Ten mecz o 13:30 polskiego czasu.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: To będzie pierwszy dzień fali upałów, która dociera do Polski. Miejscami termometry wskażą dziś do 36 stopni w cieniu. Tak będzie w części województw dolnośląskiego i lubuskiego. W zdecydowanej większości kraju dzisiaj 32 stopnie, 29 na Podlasiu i w warmińsko-mazurskim. Tylko tam dziś nie ma alertów IMGW. Poza tym możemy spodziewać się bezchmurnego nieba i dość słabego wiatru.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Tak właśnie Shakira zwołuje stado na poranek w RMF Max. 4,5 minuty po godzinie 7:00.

0: Ale mamy ekstrawakacyjną playlistę. To jest super. Wow!
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Guru Josh Project się pojawił przed chwilą w RMF Max. Asia, Irek, ekipa razem z wami przy głośniku po drugiej stronie. 300 już
2: właśnie
0: leżą na stole. Matko, jaki to będzie super poranek. I jeszcze będziemy mieli na rap południe dla was specjalne wejściówki. To uwaga, cały samochód tam wyślemy ludzi.
2: Cała masa dobroci dzisiaj dla was od poranka RMF Max, więc wiecie co robić. Trzeba słuchać.
0: Trzeba słuchać i jest w ogóle niespodzianka też taka, która na wakacjach może was zaskoczyć, bo to wieści ze szkoły. Pan profesor zadał zadanie swoim studentom i chciał sprawdzić, czy będą to robić za pomocą sztucznej inteligencji.
2: No.
0: I oprócz właściwego zadania, jak zadał tam pytanie, to napisał też białą czcionką, tak żebyś ty nie widziała, a komputer to zobaczył, jak będziesz robić Ctrl-C, Ctrl-V.
2: No.
0: Napisz jeszcze jakieś bzdury o Madagaskarze. I tylko trzech, uwaga, tylko trzech studentów nie zrobiło Ctrl-C, Ctrl-V, nie przekleiło do czata GPT, który dał zadanie konkursowe, a do tego jeszcze dopisał jakieś bzdury o Madagaskarze.
2: Tylko trzech?
0: Tylko trzech, tak, bo oni zrobili screenshota albo zdjęcie laptopa, zanim wrzucili do czata. Pewnie tak to było.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Stay for
0: the night. 7:11.

0: Hej, abrakadabra, i dzieje się poranna magia. 19 minut po godzinie 7. Takie rzeczy są tu w RMF Max.
1: Dzisiaj mamy Dzień Przyjaźni Międzynarodowy i Dzień Sernika.
0: Między nami, myślamy, nie międzynarodowy, a się
1: weź. No to też między nami i międzynarodowy. Wszystko się zgadza.
0: I Dzień Sernika jest sernika. Tak, że pamiętajmy o tym, że jeżeli sernik jest z rodzynkami, no to nie ma wtedy Dnia Przyjaźni, jak ktoś z rodzynkami nie lubi. Ale żeby wygrać 300 wy u nas o poranku, trzeba się pochwalić swoim największym przyjacielem. Naprawdę, teraz wzruszenie, bo pomyślałam o chłopak.
1: Jak ma na imię twój najlepszy przyjaciel?
0: Tadzio Felek Jarecki, pozdro, 600 ton pozdrowienia prosto z Maxa. Mam nadzieję, że też płaczecie.
1: Albo twoja najlepsza przyjaciółka, imię wysyłacie SMS-em pod 3001, żeby się zgłosić do zabawy, w której 300 wy są do wzięcia.
0: Agnieszka, bo to jest imię żony, także...
1: Dobrze, że się poprawiłeś.
0: Nie, to jest to sama osoba, to jest, nie musiałem się poprawiać. Imię przyjaciela wysyłacie SMS-owo 3001, 300 wyczki przygotowane, zabawa, wszystkie pieniądze świata już za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. No start te palme i będziesz mieć kokosy.
6: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
7: Bardzo się cieszę.
2: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.

0: Posypały się od ekipy Maxa Słuchającej, teraz po drugiej stronie głośnika imiona waszych przyjaciół, że Mariola, że Pysia, że Uzi i że Marek.
1: I że
0: mąż.
1: I Marek. Demon jeszcze, to demon, bardzo demon, ładny.
0: Demon.
1: Yorkshire Terrier.
0: Terrier, jest! Cześć Ulka, siemano!
2: Hej, cześć!
0: W dzień przyjaciół twoja najlepsza psia ma na imię?
2: Moja psia ma na imię Anita, oczywiście.
0: Anita, i ona ci załatwiła udział w tej zabawie, której 300 już przygotowane, więc jak wygrasz 300, to pamiętaj, że wygrywasz 150, bo połowa jest dla Anitki.
2: Tak, oczywiście.
1: Żeby wygrać 300, musisz dobrze odpowiedzieć na pytanie, kto ma więcej, zapytamy cię o to 3 razy. Pytać będziemy we wszystkich walutach świata,
0: prawie.
1: A przeliczamy, oczywiście w domyśle, na złotóweczki. Odpowiadasz tylko imieniem Asia albo Irek.
0: Irek dostał baty. 115 batów, konkretnie z Tajlandii, 115 batów u mnie.
1: A ja z Etiopii przywiozłam sobie równo 424 biry.
0: Biry.
1: Pytanie do ciebie, Ula, kto ma więcej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek, no. Asia czy Irek?
1: Nie, bo Irek!
0: Irek.
1: Tych batów było więcej, a ty masz 200 i 2 pytania przed sobą.
0: Czyli 100 dla przyjaciółki, 100 dla ciebie. Aśka ma 56 kolonów salwadorskich.
1: A Irek ma 2274 kolony kostorykańskie.
0: Ha!
1: Kto ma więcej?
0: Aśka? Czy ten drugi?
2: Aśka!
1: Dobrze! Okej, 200 po 100 dla was obronione. Trzecie pytanie.
0: Poznajmy imię tego drugiego.
1: Irek ma 8466 boliwarów wenezuelskich.
0: I Aśka 12575 południowo-koreańskich wonów.
1: Kto ma więcej, Ula?
0: Won?
2: Aśka.
0: Macie dziewczyny po 5 dych, no po prostu.
2: Ale na blaskę tarczy.
0: Bojanek.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Liwka, Fukaj, Enklawa i numer Chce Więcej. Pogoda posłuchała i będzie dzisiaj więcej słońca, więcej upału, będzie bardzo gorąco. Uważajcie na siebie, namawia od rana RMF Max.
1: Historyczne chwile dzieją się na naszych oczach.
2: Jestem wzruszony.
1: Bądź z Sydney do Londynu, z Australii do Europy, bez przesiadki. Lot samolotem odbył się i zakończył się sukcesem.
2: Brawo.
1: 24 godziny i 24 minuty w powietrzu to trwało. Ponad 23 tysiące kilometrów.
0: Jakiś wieczór panieński był na pokładzie.
1: No właśnie,
0: szkoda, cholera, ile możliwości. Ale jeżeli sam lot trwa 24 godziny, tam z powrotem to będą 2 dni, no to nie opłaca się w ogóle brać krótszego niż 2 tygodnie urlopu. Nie? Co w ogóle?
1: Big Brain.
0: Wybierzcie mądrze, wiadomo.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: Jakie to jest dobre, jakie to jest wyjątkowe. Girls, Kid Laroi i 9 minut i godzina 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Hej.
3: Słuchajcie, jest polski sukces, można być brawa. Nasi robią furorę na Filipinach i to taką furorę na 80 milionów euro.
0: Ulala.
3: No, mówiłam, że duży sukces. Polskie kurczaki, słuchajcie, podbijają filipiński rynek. No i to właśnie kurczaki śrubują te rekordy.
0: Ekstra. No wakacje to się trzeba tylko zastanowić, czy te kurczaki, co jak jadą na Filipiny, to te kurczaki wiedzą, po co tam jadą. Bo to jest ważne przed urlopem. Niech każdy dokładnie przeczyta jeszcze raz swoją umowę z biurem podróży, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Podobno kurczakom to puszczają chwilę przed wylotem. To jest nowy Alan Walker, Ava Max, Fate, Coco.

0: Bardzo fajny sygnał, że weekend jest naprawdę blisko. Licky Lee, RMF Max, 4 minuty i godzina 8. Kto słucha Flesza o pełnej, jest na bieżąco.
1: Będziemy z wami w trasie. Utrudnienia na S8 w Łódzkiem i na S17 na Mazowszu.
0: Ostrzeżenia pogodowe też się znajdą. Dzisiaj dużo słońca, upały, gdzie największe szczegóły za chwilę. Bądźcie blisko.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Co jest ekstra?
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem?
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, czółko czy superpartner. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: I po reklamie.

0: Jak gofy z bitą śmietaną.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Flash o 8 w RMF Max. Już teraz Anka Kiemystowicz. Witam Was ponownie i zapraszam. Aktualny raport z dróg na początek. Są utrudnienia na trasie S8 w województwie łódzkim. Po zderzeniu dwóch ciężarówek i dwóch osobówek między węzłami Wieluń i Złoczew zablokowane są pasy wolne i awaryjne w kierunku Warszawy. Na S17 na Mazowszu na odcinku Gerwolin-Kołbiel, gdzie jak Was informowaliśmy przed godziną, zderzyły się dwie osobówki. Ruch na Warszawę teraz tylko pasem prawym.
3: To jest RMF Max.
4: Przenosimy się do Lublina, gdzie nad ranem zawyły syreny alarmowe. Przypomnijmy, że po około 10 minutach alarmy zostały odwołane, a miały związek z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Teraz pojawiają się informacje o znalezisku w okolicach Lublina.
5: Trwa wyjaśnianie, co spadło na pola w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia, a miejscowości Tokarnia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niezamieszkałym terenie, około 2 kilometrów od zabudowań, natrafiono na pokaźnej wielkości lej, a także porozrzucane nadpalone metalowe elementy. Na miejscu są policjanci i strażacy. Skierowano tam też kontrterrorystów. Z powietrza teren patroluje wojskowy śmigłowiec. Nad ranem okolicznych mieszkańców obudził tam potężny odgłos eksplozji.
4: Tyle Krzysztof Zasada. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy spotkali się wczoraj w Lublinie. O czym rozmawiali?
6: Politycy rozmawiali o polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu między krajami. W innych wpisach prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też prezydentowi Francji i premierowi Norwegii.
4: Tyle Magdalena Greinert. A na koniec jeszcze Kraków. W niedzielę 27 września mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Wczoraj na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Dziś o 13.30 broniący tytułu polscy siatkarze zmierzą się z debiutującą w turnieju finałowym Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Słowenia, która pokonała Turcję 3-0. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Europy. Po wczorajszych meczach, przypomnijmy, obydwie drużyny odpadły z eliminacji Ligi Mistrzów. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką, ale mówiłam to już wiele razy i powiem jeszcze raz. Graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: To będzie upalny dzień, najmocniej, bo do 36 stopni mają się dzisiaj rozgrzać termometry na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. W większości kraju można spodziewać się 32 stopni w cieniu, poniżej 30, ale minimalnie dziś na Podlasiu, części warmińsko-mazurskiego, a także w górach. Poza tym dzisiaj słonecznie, na pogodowych mapach bez większego zachmurzenia, wiatr powieje dość słabo. Jutro też upał, alerty IMGW mają obowiązywać przez cały dzień.
3: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Bo wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: wakacyjny ekspert Cibul pojawia się w RMF Max.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: 10 minut po godzinie 8. Najlepsze, co wam możemy zaproponować w czwartek o poranku, to jagodzianki. No po prostu jagodzianki są absolutnie wszędzie, ale takiej jeszcze nie jedliście.
2: Jagodzianka za 130 zł. Zanim się oburzy.
0: I nie zjemy, przynajmniej my w tym studiu. To... Nie będzie
2: no jedzenia
0: tak jak za 130 zł. To jest skandal. 130 zł.
2: Możemy sobie zrobić zrzutkę i składkę, bo to jest wielka jagodzianka, giga jagodzianka. Jest taka jagodzianka z katowickiej piekarni i to jest odpowiednik 6 normalnych jagodzianek w tej giga jagodziance za 130 zł.
0: Zawsze jak dostajemy coś do podziału, to musicie wiedzieć, bo jesteście częścią tej ekipy Maxa, to wam powiem w zaufaniu, że Aśka robi zawsze zdjęcie czemuś, co jest taką wielką porcją i potem z tej wielkiej porcji ja dostaję zdjęcie.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
2: Nie skomentuję.
0: Ja się tym bardzo cieszę, bo mogłaby mi nawet zdjęcie nie wysłać. 11 minut i godzina 8. Gips, kukon,

0: sprawie porannego ognia trafiliście idealnie. To jest poranek RMF Max, 20 minut po godzinie 8.
1: W sprawie biletów ostatniej szansy, których naprawdę trudno już dostać, też dobrze trafiliście, bo mamy dla was takie właśnie bilety.
0: Rap Południe to będzie wielki festiwal, na którym spotkają się najwięksi hip-hopu i będziecie tam mogli być razem z nimi, wrzeszczeć, klaskać, cieszyć się, bo słuchajcie, Bielsko-Biała stanie się polską stolicą hip-hopu już w ten weekend.
1: Będziecie tam razem z gwiazdami, ale przede wszystkim będziecie tam razem z całą swoją ekipą. Pięć osób, czyli cały samochód wyślemy na Rap Południe na sobotę, to jest pierwszy dzień sierpnia, kiedy to na scenie w Bielsku PZ, Chivas, Białas, Hubert, no i wy.
0: I teraz uwaga, wysyłamy tylko mocną ekipę, taką, która będzie ekipą Maxa i nagra teraz głosóweczkę messengerem RMF Max, że jesteście naprawdę w 100% pewni, że chcecie tam jechać i pokażecie swoją zbiorową energię.
1: Nagrajcie głosówkę, w której tak naprawdę słychać, że jesteście turbo mocną ekipą, pewnie, ekipą Maxa i chcecie jechać na sobotę na Rap Południe.
0: Messenger RMF Max już w tej sprawie czynny. Słuchajcie, pięcioosobowa fura będzie pełna. Pięć wejściówek specjalnie dla was.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: RadioExpert.pl. Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik i kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: 8 minut, a jeden dzień, 7 godzin i minut, dokładnie 27, dzieli nas od otwarcia wielkiego hip-hopowego święta w Bielsku Białej.
1: Rap południe już w najbliższy weekend trwać będzie właśnie w Bielsku Białej i wy też możecie tam być.
0: Tak jest, wysyłamy ekipę, która brzmi jak ekipa, tak żeby potem nie było wstydu, że my wam 5 wejściówek, tak, dla jednej ekipy, całe 5 wejściówek, a wy potem pod sceną cisza, no.
2: Tu jest, to Marcin. Zarabiam w euro i PL, wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki, byku. White będzie na rap południe w piąteczek. My mamy 5 wejściówek na sobotę. PZ, Chivas, Białas, Hubert. No i Łukasz się chwali swoją ekipą. Dobra ekipa, ale sorry, Łukasz, byli lepsi. Dobra,
1: byli lepsi, to prawda. Kinga!
3: Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop! I nie zmienia się nic!
0: I przypadkowo spotkany przedszkolak.
3: Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop! I nie zmienia się nic!
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A jutro w poranku RMF Max, kolejna piątka wejściówek do wygrania.

0: Tu jest taki keyboardzista, wiesz, on gra tylko jeden akord przez cały numer. On generalnie gra ten jeden i dobrze, że on gra, bo na tym numerze, na tym dźwięku stoi cały ten numer Axwell i Bonne w RMF Max. Jeszcze więcej hitów na Maxa, bez względu na porę dnia, nocy. Macie to wszystko u nas w RMF Max.
1: Dobre wieści dla tych, którzy mają kłopoty z zasypianiem.
0: To był ten gość, który grał na keyboardzie w tym numerze. On nie mógł spać i tak grał.
1: Jest rada od ekspertów, co robić, jak macie problem z bezsennością. No. Uwaga, trzeba wstać.
0: Wyjść z sypialni
1: i zająć się czymś innym.
0: Tak, usiąść wtedy przy komputerze, zacząć grać w grę i mniej więcej tak do 6 rano i potem człowiek zasypia jak dziecko. Pięknych wakacji dla każdego. Tego życzymy od rana.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
7: Znowu niespodzianka?
8: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminie.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Chico, DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Chico, Chico.
1: Wcale nie Chico, tylko głośno.
0: Głośno.
1: Bardzo głośno nawet, bo mamy dla was masę nowości, muzycznych nowości i będziemy nimi grali przez cały weekend.
0: Poznajcie się, to jest ekipa Maxa, najlepsi słuchacze, a to jest Kygo i jego Take Me Back. Tę cudowną, wyjątkową nowość uzupełnia w ten weekend Tobi Romero.
1: A ten numer nazywa się Fly High, a to jeszcze nie koniec nowości.
0: Posłuchajcie, kiedy Swedish House Mafia robi coś, czym chciała się pochwalić całemu światu, zwłaszcza słuchaczom Maxa. W wersji koncertowej Happiness is So Set od Swedish House Mafia i to jest podpowiedź, która nie pozostawia wątpliwości, co trzeba robić z hitami na maksa. Trzeba ich używać
1: na maksa.
0: Bo to właśnie jest ta muzyka. Zróbcie z niej wakacyjny pożytek. Słuchajcie przez cały dzień, by mieć

0: Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to Ople, Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
2: If you love me, let me heal.
4: Minęła 9, słuchacie Flesza w RMF Max, Monika Kołtowska. Zaczynamy. Krater o średnicy ponad 10 metrów odkryty nad ranem w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. To, jak już informowaliśmy, miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu, który przed 4:00 nadleciał znad Ukrainy. Miejsce zabezpieczyły służby. Co zastano na miejscu?
5: Zniszczone pole uprawne, zastali lej, krater, nie wiem jak to określić precyzyjnie. Także porozrzucone kawałki ziemi, również jakieś szczątki metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
4: Mówił Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej. W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta.
3: To jest RMF Max.
4: Dwa srebrne medale, jeden z Pucharu Świata, a drugi z Mistrzostw Świata w kajakarstwie slalomowym. W tym sezonie ma już na koncie. Wicemistrz Świata w kajakach po powrocie do Polski.
6: Staram się podchodzić do tego z pokorą i po prostu się tym cieszyć i myślę, że odzyskanie tej radości i nie zatracenie się w pogoni za wynikiem przynosi efekt i będę chciał tą kartą grać, bo póki co się to sprawdza.
7: Będziesz chciał udowodnić, że jesteś też najlepszy w Polsce.
6: Będę chciał obronić mój tytuł, który dzierżę od 2 lat.
4: Dodał Michał Pasiut, zawodnik AZS AKF Kraków. Lech Poznań przegrał z duńskim Orchus. Szczegóły Przemek Wałczyński.
8: Kolejarz dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. Roztrwonił 3-bramkową zaliczkę z pierwszego spotkania w Danii, przegrał serię rzutów karnych i odpadł z dalszych eliminacji. I choć Lech miał swoje szanse w pierwszej połowie, to bramkę zdobyli goście, a po regulaminowym czasie gry było już 0-3 dla Orchus. W dogrywce w końcu padł wyczekiwany gol. Trafił Filip Jagiełło, ale Duńczycy zdołali odpowiedzieć. W serii rzutów karnych okazali się lepsi i to oni ostatecznie zagrają w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.
4: Za chwilę pogoda.
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Przez Polskę będzie przetaczała się dzisiaj fala upałów, więc pamiętamy o kremach z filtrem. Oczywiście miejcie butelkę wody pod ręką. Jemy dzisiaj lekko, będzie upalnie, słonecznie i na to trzeba się nastawić. W Gdańsku i w Koszalinie 31 stopni, Bydgoszcz 32, w Poznaniu do 34. Z jeszcze wyższymi temperaturami będzie mierzył się Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Wrocław czy Zielona Góra. Tutaj na termometrach nawet 36 kresek.

To będzie naprawdę gorący dzień. Nie tylko za sprawą takich hitów jak ten i na Morenito po 9 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu czwartkowe wydanie programu Lato na Maxa. Witam i zapraszam. Do 13 ogarnę wam najlepsze muzyczne towarzystwo. Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor, Can't Find This Feeling. To już za moment.

0: J-Lo, Everything's Fine w RMF Max.
1: No pewnie, że wszystko w porządku. Jak dostaję takie dobre informacje do przekazania, to nie może być inaczej. Uwaga! Przez następne 7 minut ogłaszam szczęśliwy numerek w zabawie Casa de Palma. Jeśli macie trójkę w numerze telefonu, to dostajecie teraz aż 1300 losów w grze o nawet 15 tysięcy złotych. Ale spokojnie, jak jej nie macie, też dostaniecie bonus. Dla wszystkich bez trójki w numerze 650 dodatkowych losów za jedno zgłoszenie. Tak więc, kto chce skorzystać i zdecydowanie zwiększyć swoje szanse na czwartkowy finał o między innymi 15 koła, niech w tym właśnie momencie wyśle za 3,69 SMS z hasłem Max pod 7327. Zgłaszając się na rmfmax.pl również się załapiecie, ale pamiętajcie, że już tylko przez trochę ponad 6 minut. Ślijcie hasło Max pod 7327. RMF Max.
2: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
13: Na słowo.
14: Na metę.
15: Kamperem.
16: Bez granic.
13: Na lody.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Przez Polskę będzie przetaczała się dzisiaj fala upałów, więc pamiętamy o kremach z filtrem. Oczywiście miejcie butelkę wody pod ręką. Jemy dzisiaj lekko, będzie upalnie, słonecznie i na to trzeba się nastawić. W Gdańsku i w Koszalinie 31 stopni, Bydgoszcz 32, w Poznaniu do 34. Z jeszcze wyższymi temperaturami będzie mierzył się Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Wrocław czy Zielona Góra. Tutaj na termometrach nawet 36 kresek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

młody i piekielnie zdolny. Wiktor Waligura z singlem Cztery pory roku w RMF Max. No właśnie, tegoroczne lato znowu zmienia ustawienie na tryb piekiełko i od dzisiejszego popołudnia w 15 województwach zaczną obowiązywać alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed wysoką temperaturą. Najmocniej grzać będzie na Dolnym Śląsku, w Lubuskim i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego, tutaj nawet do 36 stopni. Także kochani, proszę się nawadniać, pijcie dużo wody i nie przesadzajcie za bardzo ze słońcem. Wiem, że niektórzy mogą być za nim stęsknieni, ale w najbliższych dniach na pewno go nigdzie nie zabraknie. A więcej o pogodzie powiemy zaraz po fleszu, ten jak zwykle punktualnie o 10:00. Zostańcie koniecznie z RMF.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
0: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
8: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Dzisiaj krótkie rękawki, no i oczywiście jakieś lekkie, zwiewne tkaniny, sukienki. To nam się zdecydowanie przyda, bo mamy w Polsce dzisiaj upał. No i na północy kraju zdecydowanie to będzie odczuwalne, bo na przykład w Gdańsku 29 stopni, ale w Koszalinie już 32. W Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim nawet do 36 kresek. W Krakowie, w Zakopanem do 33 stopni. Dzisiaj sporo słońca i nie będą nam potrzebne parasole. To jest ta dobra wiadomość.
1: Z kolejnym fleszem i prognozą wrócimy do Was za godzinę, a teraz w RMF Max wracamy do grania hitów. Piotrek Świderski, witajcie po 10:00, tu cały czas program Lato na Maxa. A na dobry początek, Dubdogs, How Does It Feel, będzie też za chwilę Body Talk od Ale Farbena. Dajcie trochę głośniej.

Z takimi numerami wakacje smakują mi jeszcze lepiej. Buddy Talk od Alefarbena za nami w RMF Max, a teraz przed nami czwartkowa muzyczna perełka. Naprawdę dawno tego nie graliśmy, ale najwyższa pora odkurzyć ten mega klasyk. Powiem tylko tyle. Jak już zrobicie o dwa ząbki głośniej, to na pewno nie pożałujecie. Eminem i Dido, Stan w RMF Max.

0: hitem od Milki Davida Getty na totalnym luziku. Płyniemy sobie dalej przez czwartkowe przedpołudnie w RMF Max. Just the way you are. A po południu ktoś z was może płynąć dalej na luziku, ale już bogatszy o 15 tysięcy złotych. Dzisiaj kolejny finał zabawy Casa de Palma, do którego ponownie odpalam rundę bonusową. Teraz przez 10 minut 500 razy mnożę każdego SMS-a z hasłem Max wysłanego na numer 7327. Koszt to 3,69, ale przy takiej ilości dodatkowych szans to chyba całkiem niezły deal, co? Tym bardziej, że później możesz mieć dodatkowe 15 koła na koncie. To co, wysyłasz i korzystasz z bonusu? Hasło Max na 7327. Max.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Bez granic! Na

powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba ta popowa wersja Gipsa. W tym singlu razem z Igo, ich ostatni dzień lata przed momentem w RMF Max. Do końca lata 2026 zostało jeszcze trochę, spokojnie, ale za to naukowcy biją na alarm. Czytam właśnie, że nasze nadbałtyckie plaże są zbyt czyste. I wiecie, kogo to wina? Nie Tuska, ale też na te turystów. Chodzi im o to, że codzienne przesiewanie piasku przez ciężki sprzęt oprócz śmieci usuwa również to, co ma znaczenie dla przyrody. Czyli co? Brudno na plażach źle, ale czysto jeszcze gorzej? Naprawdę, ciężko jest wszystkim dogodzić. Może chociaż muzycznie mi się uda. Teraz w RMF Max Summer 12 to 12, a następni w kolejce są Topic i Becky G ze swoim Sorry Papi.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Wiedzę hitów najlepiej niż się wypowie ten, co się zna.
2: Historia lubi się powtarzać i oni znów razem. Alesso i One Republic zrobili dla nas taką petardę na wakacjach. In Your Eyes czeka na wasze głosy i wysoką pozycję na liście Hot Bands jeszcze w tym tygodniu.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z

0: Święta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Wiemy, co jest ekstra.
16: Co tego się słucha?
17: Co jest hitem?
18: To ma potencjał.
15: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej, 11,99 za kilogram.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
22: Na podwórku.
23: Na imprezę.
24: Na koncert.
25: Lato na maksa.
26: Lato na maksa!
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
28: Dzisiaj krótkie rękawki, no i oczywiście jakieś lekkie, zwiewne tkaniny, sukienki. To nam się zdecydowanie przyda, bo mamy w Polsce dzisiaj upał. No i na północy kraju zdecydowanie to będzie odczuwalne, bo na przykład w Gdańsku 29 stopni, ale w Koszalinie już 32. W Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim nawet do 36 kresek. W Krakowie, w Zakopanem do 33 stopni. Dzisiaj sporo słońca i nie będą nam potrzebne parasole. To jest ta dobra wiadomość.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
26: RMF Max.
25: RMF Max.
26: RMF Max.

Klasyka polskiego rapu. Grupson na szczycie tuż przed godziną 11 w RMF Max. O pełnej jak zwykle kolejne wydanie maksowego flesza i prognozy pogody. A od 3 sierpnia na polskich drogach jeszcze więcej kontroli policji. Od poniedziałku 3 do niedzieli 9 sierpnia trwać będzie międzynarodowa akcja Speed. Także drodzy zmotoryzowani, jeśli czasem macie problem z zespołem ciężkich nóg, szczególnie prawej nogi, to radzę uważać, bo później tłumaczenie, że złapał was skurcz w łódce, chyba nie przejdzie. A teraz na rozluźnienie wszystkich mięśni gramy nówkę sztukę od Alexa Morena, Passenger w RMF Max.

0: soboty 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: MEV Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa! Jeśli mieliście w planach jakieś opalanie, no to chyba dobra jest na to pora, bo mamy w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim nawet do 36 stopni, w Łodzi i w Warszawie 33 na termometrach, w Szczecinie rekordowe 36, no i na przykład w Zielonej Górze 35 stopni. Rekordowa fala upałów przetacza się w kraju, no i korzystamy. Pamiętajcie o tym, żeby szukać cienia. Jeśli lubicie się opalać, to oczywiście stosujemy kremy z filtrem.
2: I już po 11 w RMF Max świeże hiciory załadowane na naszej playliście i między innymi w tym kwadransie coś od Davida Getty i Aloka. Będzie też męski granie 2.26 oraz nówka sztuka odrobina Szulca. No i jak coś, ja też jestem. Piotrek Świderski, siemano ponownie, cześć!

0: czy to będzie hit tego lata? Better Times, Robin Schulz i Barbs na antenie RMF Max. Jeszcze tego nie wiadomo, ale za to wiadomo, że rusza właśnie kolejna hit okazja na zgłoszenie się do finału zabawy Casa de Palma. Ja tylko przypomnę, że w grze jest nawet 15 tysięcy złotych. Nie żeby coś, ale załatwiłem wam kolejny dzisiaj szczęśliwy numerek. Ponownie będzie to trójka i ponownie będzie aktywna tylko 7 minut. Zatem każdy, kto w tym czasie wyśle hasło Max pod 7327 za 3,69 dostaje z automatu 600 szans. Ale kto ma trójkę w swoim numerze telefonu, dostaje ich dwa razy więcej, czyli aż 1200 szans. Wystarczy wysłać tylko jednego SMS-a o treści MAX pod 7327 i już od razu wchodzicie do grona potencjalnych czwartkowych finalistów z naprawdę sporym prawdopodobieństwem na to, że po południu oddzwonimy. A na rmfmax.pl podkręcić swoje szanse na 15 koła możecie jeszcze bardziej.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.
15: Leżenie nad rzeką.
16: Jak prawdziwy spontan.
17: Jak 2 tygodnie urlopu.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max.
20: Lato na maksa.
21: Lato na maksa.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: takie hosowe bity wjeżdżają prawie tak samo dobrze, jak wjeżdża dzisiaj sernik do kawki, duet and Notary 54 Ultra, Talk to You w RMF Max. To porównanie było nie bez powodu, bo przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Sernika. Zapytałem was na początku dzisiejszego programu, który sernik jest lepszy według was, ten z rodzynkami, czy może bez? I słuchajcie, rozpętałem prawdziwą burzę na naszym maksowym messengerze, ale zaczniemy na spokojnie. Michał, ty który wolisz?
1: Ja wciągnąłbym obydwa. Jeżeli zrobił ktoś bliski, no to doceniamy pracę kogoś bliskiego, a jeżeli kupny, no to nie wywalamy pieniążków w błoto, więc też wciągamy ze smaczkiem.
0: Michał, jak słyszycie, jest niekonfliktowy gościu, ale Ania numer jeden już ma trochę inne zdanie na ten temat.
2: Zdecydowanie z rodzynkami. A dlaczego? Bo kiedy cała rodzina płacze, że popsuto ciasto, po prostu więcej zostaje dla mnie. Rodzynki chronią sernik lepiej niż ochrona w banku.
0: To teraz posłuchajcie argumentu Ani numer dwa.
3: Zdecydowanie sernik bez rodzynek, dlatego że rodzynki są gorsze od poniedziałku.
0: No, kochani, chyba ciężko będzie rozwiązać dzisiaj ten spór, ale na gadżety dzisiaj według mnie zasługuje najbardziej Bożena, bo swoją głosówką ujęła mnie najmocniej.
4: Ja zawsze mam sernik bez rodzynek, kocham rodzynki, ale moja synowa nie. Stąd zawsze sernik definitywnie bez rodzynek. Dzięki, pozdrawiam.
0: No i co, nie taka straszna teściowa, jak ją malują? Pozdrowienia dla twojej synowej, Bożenka. A teraz Bounce'a i Magnetic w RMF Max.

0: kolejna jest ta nowa Ariana Grande, co nie? Jej Hey Dada i Made You Love Me za nami w RMF Max. A już za chwilę kolejny bardzo fajny numer. Trochę starszy, ale nadal bardzo świeżo brzmiący. Dainoro i Gigi D'Agostino In My Mind, ale zanim wam go puszczę, to jeszcze wcześniej sprawdzimy aktualną prognozę. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.

produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.

0: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Jeśli mieliście w planach jakieś opalanie, no to chyba dobra jest na to pora, bo mamy w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim nawet do 36 stopni, w Łodzi i w Warszawie 33 na termometrach, w Szczecinie rekordowe 36, no i na przykład w Zielonej Górze 35 stopni. Rekordowa fala upałów przetacza się w kraju, no i korzystamy. Pamiętajcie o tym, żeby szukać cienia. Jeśli lubicie się opalać, to oczywiście stosujemy kremy z filtrem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

0: As it was i rewelacyjny Harry Styles na chwilę przed 12 w RMF Max, a technologiczna rewolucja dzieje się na naszych oczach, słuchajcie. W Chinach można już wynająć własną twarz sztucznej inteligencji. Powstają do tego specjalne platformy, gdzie użytkownicy mogą odpłatnie udzielić licencji na wykorzystanie swojego wizerunku w różnych produkcjach tworzonych przez AI. A jak już to zrobicie, to później możecie zobaczyć swoją facjatę w serialu, jako postać w grze, czy na przykład w reklamie. No nie wiem jak wy, ale ja chyba jeszcze nie jestem gotowy na to, żeby zostać twarzą nowego proszku do prania.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.
13: Jak ognisko na działce.
14: Jak wieczór na rolkach.
15: Jak leżenie nad rzeką.
16: Tak brzmi lato. Na maksa.
17: Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: W całym kraju dzisiaj naprawdę sporo upałów, więc warto oczywiście mieć ze sobą czapkę z daszkiem albo jakiś kapelusz. Do tego krem z filtrem, butelka wody też się przyda. Nawadnianie to dzisiaj podstawa, bo rekordowe temperatury nadeszły. W Gdańsku, w Koszalinie do 35 stopni, w Krakowie do 33, w Szczecinie czy w Gorzowie Wielkopolskim tutaj nawet do 36 stopni, podobnie we Wrocławiu i Poznaniu.
20: Shakira i Burna Boy z mundialowym Daj Daj. Takiego hiciora mam dla Was przygotowanego na start 12 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, to program Lato na Maxa. Dzień dobry tym, co dopiero od niedawna razem z nami.

0: tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: spędzenie Moonlight i Fordo to ich Alabama Ten w RMF Max. Nie 10, a 15 tysięcy czeka w jednym z 26 kokosów zabawy Casa de Palma. Jest też trochę mniejsza gotówka na codzienne wydatki. Są głośniki JBL Bar, maszynki do lodów, czy na przykład Instaxy. Pewne jest to, że jak już dostaniesz się do dzisiejszego finału, to z pustymi rękoma cię na pewno z niego nie wypuścimy. Ale najpierw, żeby do niego wejść, zgłoś się online przez rmfmax.pl albo za 3,69 wyślij SMS z hasłem Max pod 7327. Jeszcze możesz się załapać i to twój numer telefonu może zostać wylosowany do finału. Tylko najpierw wyślij hasło Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
13: ceny. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: I po reklamie.
15: Na słońce.

0: Afrohouse'owe Fire, Fire i Shimza na antenie RMF Max.
1: Oj, był wczoraj ogień na stadionie w Poznaniu. Specjalnie czekałem z tym newsem, żeby tamtejsi kibice zdążyli trochę ochłonąć. Lech grał o Ligę Mistrzów z duńskim Aarhus. W pierwszym meczu na wyjeździe wygrał aż 4-1 i już był jedną nogą w kolejnej rundzie. Ale wczoraj u siebie, przed własną publicznością, roztrwonił ten wynik i przegrał w karnych. No cóż, szkoda. Może za rok się uda. Ja nie jestem ekspertem od Ekstraklasy, która swoją drogą rozpoczęła się w miniony weekend, ale ta dość bolesna porażka to chyba pierwsze oznaki zmęczenia sezonem. Max. Ale drodzy kibice Lecha, głowy do góry, jest przecież jeszcze Liga Europy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W kolejnym zcie Julia Łach.
2: Ja siebie nie lubiłam. Nie wiem, kim ja byłam szczerze. I nagle się po prostu pojawiła ta miłość.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Julia Łach. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Jezu, to jest jeszcze coś, czego nie przetrawiłam sobie? Nie, to sobie obiecam, że nie będę płakać, więc nie.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
18: Na plaży z ekipą.
19: Na formę.
20: Na zdrowie.
18: Na gorąco.
20: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: W całym kraju dzisiaj naprawdę sporo upałów, więc warto oczywiście mieć ze sobą czapkę z daszkiem albo jakiś kapelusz. Do tego krem z filtrem, butelka wody też się przyda. Nawadnianie to dzisiaj podstawa, bo rekordowe temperatury nadeszły. W Gdańsku, w Koszalinie do 35 stopni, w Krakowie do 33, w Szczecinie czy w Gorzowie Wielkopolskim tutaj nawet do 36 stopni, podobnie we Wrocławiu i Poznaniu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Super, super. Daria Zawiałow, witako Hemingway w RMF Max. A tako wczoraj obchodził 36. urodziny, tak więc przesyłamy do niego najlepsze życzenia. Co prawda trochę spóźnione, ale szczere. Piotrek Świderski, to tyle ode mnie na dzisiaj. To był program Lato na Maxa, a po 13 rusza czwartkowe Lato i Wszystko Gra z Kariną Nicińską i Dawidem Miąskiem. A my słyszymy się jeszcze jutro po 9. Trzymajcie się, cześć.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to Oblenia, tanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superpartner. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: I po reklamie.
3: Jak rozgrzana łąka.
4: Jak ognisko na działce.
3: Jak wypad na wodę.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
7: W takie temperatury to lepiej zrezygnować ze spacerów, a jeśli już, no to oczywiście szukajcie cienia. Jeśli możecie odpocząć w domu, to bardzo dobrze, bo dzisiaj faktycznie rekordowa fala upałów w całym kraju i odczuwają to zdecydowanie mieszkańcy Szczecina, Koszalina czy Gdańska. Tutaj nawet do 36 stopni, podobnie w Gorzowie Wielkopolskim czy w Poznaniu. W centrum Warszawa, Łódź, tutaj 33 stopnie na termometrach.
8: Jak to czasami niewiele trzeba do szczęścia. Trochę wolnego, trochę słońca i gołe stopy. Niech takie będzie to lato.
9: I weekend na horyzoncie, coraz bliżej. Karina Nicińska.
8: Dawid Miązek, no i wy, słuchacze RMF Max, słuchacie lata i wszystko gra.
9: Do 17 tworzymy razem ten team.

0: No dawaj, dawaj, Karina, bo już muzyka się skończyła, już wejście jest.
1: Idę!
0: No, wchodzisz czy wychodzisz?
1: Wchodzę. Albo wychodzę. No, nie wiem.
2: Jak Lech Poznań.
1: Ale wy jak wchodzicie do gry o 15 tysięcy złotych, to wchodzicie i jesteście.
0: U nas nikt nie odpada. Nie ma takiego odpadania. Nie ma. Słuchajcie, u nas gracie o 15 tysięcy złotych i gracie do końca, aż do finału. A w finale palmy, a w finale 15 tysięcy złotych może wylądować na twoim koncie.
1: I w tym momencie, jeżeli wysyłacie hasło Maxpot 7327 za 3,69, to my, uwaga, to wy wchodzicie tak naprawdę tym jednym SMS-em, jakbyście wchodzili 450 razy.
0: Bez karnych, bez dogrywki, po prostu jesteście w grze o 15 tysięcy złotych. Hasło Maxpot 7327 za 3,69 albo www.rmfmax.pl, tam też zapraszamy.
1: Strzelajcie, to już ostatni gwizdek o taką kasę. 15 tysięcy złotych w grze. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Ważne bramki, ważne linie.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
8: Na imprezę.
9: Na siebie.
10: Na chillowanko.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max.

0: Teddy Swims po naszemu Tadek Pływacz, czy jakoś tak. Słuchacie RMF Max, lecimy
1: tak
0: z tym po południu.
1: Słuchać można, jeżeli byliście przez cały tydzień na maksa zajęci. Odpoczywaliście, urlopowaliście, generalnie nie mieliście czasu na to,
0: jest
1: żeby
0: mój tydzień.
1: Ogarnąć na przykład bilety na fajne koncerty do Strefy 57. No to proszę bardzo, RMF Max, słuchacie i macie last minute.
0: Słuchajcie, mamy dla was podwójne wejściówki do Strefy 57. Kto tam wystąpi, zapytacie, a kto tam nie wystąpi?
1: Sentino, Kaz Bałagane, Reto, Avicii, Rów Babicze. No i wy, wiadomo, pod sceną.
0: Wow. Słuchajcie, chcecie zgarnąć podwójne wejściówki do Strefy 57 na najbliższą sobotę? No to mamy taki challenge, trzeba się lekką kreatywnością popisać. Znacie te wszystkie nazwy rapowych kolektywów 2115, albo Rów Babicze, albo Trzech Króli i wiele innych. No to teraz musicie wymyślić własne.
1: Jak nazwalibyście swój rapowy kolektyw, ale? Ekipa wakacyjna. Czekamy na wasze propozycje pod 3001 albo w głosówkach na Messengerze RMF Max. Nasze propozycje? Leżak Mafia.
0: Wow. SBF 50.
1: Grupa SBF 50, ale Beach Please Crew, aż się prosi. Czekamy na wasze propozycje. Jak nazwalibyście swój rapowy kolektyw? Ale to ekipa na wakacjach 3001 albo Messenger RMF Max.
0: Złote
1: do waszej dyspozycji.
0: Męskie granie z nami.

0: Maxwell i Whatever Turns You On w RMF Max. Piosenka o tym, co nas kręci. Niektórych kręci ta nowa koleżanka z pracy, a innych kręcą, zwłaszcza po południu, takie nuty.
1: Jak zostać milionerem w 3 dni? Jakby ktoś znał odpowiedź, dajcie znać, bardzo chętnie ją przyjmiemy. Tymczasem, jeżeli macie pytania co do pogody na weekend, ja też się nie dziwię, o wszystkim za chwilę powiemy w najnowszej prognozie. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha. Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.

0: Poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko!
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
5: Na rower.
6: Na koncert.
7: Na spacer.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: W takie temperatury to lepiej zrezygnować ze spacerów, a jeśli już, no to oczywiście szukajcie cienia. Jeśli możecie odpocząć w domu, to bardzo dobrze, bo dzisiaj faktycznie rekordowa fala upałów w całym kraju i odczuwają to zdecydowanie mieszkańcy Szczecina, Koszalina czy Gdańska. Tutaj nawet do 36 stopni, podobnie w Gorzowie Wielkopolskim czy w Poznaniu. W centrum Warszawa, Łódź, tutaj 33 stopnie na termometrach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: RMF Max.
9: RMF Max.

0: dawno nie było. Spellbound od Oscara Metki. 14 w RMF Max, coraz bliżej.
1: Jeśli dobrze wam się gada ostatnio z czatem, no to
0: aż za dobrze.
1: Oficjalnie wasza rozmowa jest już dostępna dla wszystkich użytkowników Google'a.
0: Ale co, że każdy może podejrzeć?
1: No wszystko.
0: O co ja pytałem czata?
1: Wszystko w sześciusieńko.
0: Jak jeść w hotelu za darmo na przykład?
1: Tak. Jak na przykład... Jak poznać, że kot mnie szanuje?
0: Czy 13,5 to dużo? Na koncie!
1: My pytamy tylko ekspertów. I wszystkie odpowiedzi o tych najważniejszych informacjach z kraju i ze świata mamy dla was w najnowszym Fleszu już za kilka minut.
0: Bledka z nami i tańczy, Flesz i prognoza pogody punktualnie o 14.

0: chuja.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Polskie kurczaki, słuchajcie, podbijają filipiński rynek.
4: Ekstra. Do wakacji to się trzeba tylko zastanowić, czy te kurczaki, co jak jadą na Filipiny, to te kurczaki wiedzą, po co tam jadą. Bo to jest ważne przed urlopem. Niech każdy dokładnie przeczyta jeszcze raz swoją umowę z biurem podróży.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
13: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
14: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: I po reklamie.
16: Na lody, na plażę z ekipą.
17: Leżąc.
16: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max.
19: Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
21: Sprawdzamy prognozę pogody, no i okazuje się, że w kraju mamy do czynienia z naprawdę rekordowymi upałami. Fala upałów jest i ona cały czas nam tutaj trochę doskwiera, bo na przykład w Gorzowie Wielkopolskim duszno, parno i do 36 stopni. Podobnie jest w Szczecinie. Zielona Góra, tutaj do 35. Jak sobie radzić z upałami? Warto mieć oczywiście pod ręką butelkę wody, do tego nakrycie głowy, no i okulary przeciwsłoneczne. To co? Kawusia?
22: Jeszcze jedno?
21: No pewnie, dawaj.
22: A dawaj.
21: Dawid Miązek.
22: Karina Nicińska i Lato i Wszystko Gra i Pauza.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit,

0: Z miłości przyjacielskiej na pewno powstają takie hity na maksa. To Sean Paul i Alexis w RMF Max. A no właśnie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, proszę.
1: O, popatrz, a wiesz, po czym poznać przyjaciela?
0: Po czym?
1: No, dzwonisz do tam i mówisz: słuchaj, Krzysiu, sprawa jest nagła, 500 zł potrzebuję, weź, podeślij
0: bliczka. I on mówi: proszę bardzo, nie ma problemu.
1: Nie ma problemu, masz, już robię, tak, 500 zł leci. A wiesz, po czym poznać prawdziwego przyjaciela?
0: No, po czym?
1: Dzwonisz i mówisz: słuchaj, Krzysiu, 500 zł potrzebuję, tak na szybko, wiesz, jakbyś bliczka pożyczył tego. I co odpowiada taki Krzysiu, prawdziwy przyjaciel? Weź się do roboty, ty leniu śmierdzący, nie będziesz znowu pożyczał. To jeszcze tamtych nie oddałeś.
0: To słuchajcie, my w RMF Max jesteśmy jak babcia. Babcia nie pyta, babcia nie ocenia, babcia po prostu daje. Dlatego my mamy dzisiaj dla was w Casa de Palma 15 tysięcy złotych.
1: I nie pytamy, nie oceniamy, tylko mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia. Ale uwaga, tylko teraz, tylko przez najbliższe 5 minut. To jest ekstremalnie krótka runda bonusowa i to jest już ostatnia dzisiaj runda bonusowa. Jeśli chcecie dołączyć i zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych, to teraz.
0: Wysyłacie szybciutko hasło Max pod 73 27 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl i my je mnożymy 550 razy.
1: Wow, 550 razy większa szansa na 15 tysięcy złotych. Dzwonimy do kogoś z was już za mniej niż godzinkę. Odbierasz i 15 tysięcy złotych może być twoje.
0: Hasło Max pod 7327
1: albo rmfmax.pl.

0: Daj, daj, a nawet dawaj, dawaj. Shakira i Burna Boy to jest RMF Max.
1: I RMF Max mówi, nie ma sprawy, jeżeli chodzi o koncerty Saint Ino, Casa Bałagane, Reto czy Aviciiego w strefie 57 w najbliższy weekend. To proszę bardzo, mówicie i macie.
0: Mamy bilety, rozdajemy je za co? Za to, że podsyłacie nam swoje nazwy rapowych kolektywów, ale wersja wakacyjna. No jest tego trochę, tu mamy na przykład Słoneczne Baby, Beach Rap, Wrapsiol i Psia Psiet. Nazwa mojego zespołu Tylko w Panierce.
1: Bardzo mi się podobało również W Krzaczki, jako najbardziej oddający charakter wakacyjnej beztroski.
0: Copacabana 997.
1: Ale jest z nami Marek, cześć!
2: No witam, witam, cześć.
1: No witam, witam. Siema. Już jesteś gotowy po prostu na to, co za chwilę nastanie. Mój drogi, wakacyjny kolektyw, jak ty byś swój nazwał? Rapowy, powiedz nam.
2: Podnamiotamy!
0: Podnamiotany! Słuchaj, nam się to tak spodobało, że aż ułożyliśmy, no tam z małą pomocą sztucznej inteligencji, ułożyliśmy tekst rapowy, który mógłby z tego być. Słuchaj, powiesz...
1: Poczuj ten beat!

0: kolektywu rapowego dostajesz w tym momencie od nas podwójny bilet do strefy 57 na najbliższą sobotę.
1: No, rewelacja, yo.
2: Kogo zabierzesz?
1: Żonę oczywiście.
2: No i fajnie, dobrej randki w takim razie wam życzymy, fajnej randki emocjonującej i dobrej zabawy.
0: Trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo, no rewelacja, jesteście kochani, z grubeczka, do widzenia. Yeah.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
8: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
7: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
8: Przykłady?
7: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
8: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
7: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
8: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...

0: pić.
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
8: Na luzie.
9: Bez granic.
8: We dwoje.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: Lato na maksa.
9: Lato na maksa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Sprawdzamy prognozę pogody, no i okazuje się, że w kraju mamy do czynienia z naprawdę rekordowymi upałami. Fala upałów jest i ona cały czas nam tutaj trochę doskwiera, bo na przykład w Gorzowie Wielkopolskim duszno, parno i do 36 stopni. Podobnie jest w Szczecinie, Zielona Góra, tutaj do 35. Jak sobie radzić z upałami? Warto mieć oczywiście pod ręką butelkę wody, do tego nakrycie głowy, no i okulary przeciwsłoneczne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: RMF Max.
10: RMF Max.
9: RMF Max.

0: powiecie, że was tym nie rozruszaliśmy. Can't deny it, Jazzy Spritz, słuchacie RMF Max.
1: A ja właśnie czytam, że naukowcy twierdzą, że można określić charakter człowieka po tym, jaki serial sobie po robocie wybiera.
0: O, proszę, co ogląda? I no to na przykład, nie wiem, jak ktoś ogląda
1: kryminały? No to kryminały. Lubi rozwiązywać problemy.
0: A jak telenowele?
1: No to umie w relacje, jest taki, wiesz, empatyczny do ludzi, coś ten beges.
0: No a powiedzmy, jakbym oglądał komediowe?
1: No to jesteś takim ekstrawertykiem totalnym. No i jeszcze na fantazy, no to tu można powiedzieć, że są otwarci na nowe doświadczenia. Przynajmniej tak twierdzą naukowcy.
0: A jak oglądam Królowe Życia?
1: To trzymaj się ode mnie z daleka.
0: Są też tacy, którzy namiętnie oglądają telenowelę połączoną z komedią i z dramatem, czyli obrady Sejmu.
1: A to wiadomo, masochiści.
0: Slumber z nami, my body isn't ready.
1: Tak, żebyście mogli sobie odetchnąć od wszystkiego. W robocie też.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Sportowe wydarzenie lat w Diamentowej Lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Trwa ćwierćfinałowy mecz Ligi Narodów. Siatkarska reprezentacja Polski prowadzi z Ukrainą w setach 2-1. To teraz piłka nożna. Co by było na tyle, jeśli chodzi o marzenia o Lidze Mistrzów? Lech roztrwonił wczoraj 3-bramkową zaliczkę i przegrał z duńskim Aarhus po dogrywce 1-4. Górnik zremisował z Fenerbahce 1-1. W pierwszym meczu przegrał w Turcji 0-1. Dzisiaj rewanże drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków zagra z Walettą o 19:30. Godzinę później mecz GKS-u Katowice z Żyliną. Częstochowianie wygrali u siebie 3-1. Gieksa jest bramkę w plecy.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj w kraju naprawdę spore upały. Na termometrach w Szczecinie, w Zielonej Górze czy na przykład w Gorzowie Wielkopolskim od 35 do 36 stopni. Upały są naprawdę mocne, więc warto zadbać o siebie. Szukajcie poidełek w swoich miastach czy zraszaczy albo kurtyn wodnych. To nam się dzisiaj zdecydowanie przyda. Jeśli chodzi o centrum kraju, tutaj w stolicy do 33 stopni.
5: 15 w czwartek w RMF Max.
6: 15 w czwartek, to w zasadzie jest piątek. To już jest. My tak naprawdę jesteśmy w piątek rano, czyli właściwie w weekendzie.
5: Dawid Miązek.
6: Karina Nicińska.
5: Razem z nami macie weekend codziennie.
6: Ale farbę nas.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Tu RMFFM. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Łopapi. Sorry, papi, topiki, Becky G, RMF Max.
1: Tylko żeby zaraz nie było, sorry, nie mogę rozmawiać, bo mam drugą, bo z teściową gadam albo coś. Nie, słuchajcie, za chwileczkę odbieramy i zgarniamy pieniądze, bo za chwileczkę finał zabawy Casa de Palma.
0: Miejcie koniecznie telefony przy sobie i bądźcie czujni, uważni. Finał zabawy za mniej niż 10 minut.

0: programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No, słuchajcie, teraz mam nadzieję, wszyscy już gotowi na to, co mamy nadzieję za chwilę nastąpi, a nastąpi przepływ kasy z Palmy na konto. Do
2: albo wakacyjnych gadżetów. Odbierajcie telefony, jest już sygnał.
1: No, to czekamy na jakieś halo.
3: Tak, słucham.
2: Halo, dzień dobry, cześć, Karina Nicińska, Dawid Miązek, RMF Max.
3: No, słucham.
1: No, co my słuchamy, jak masz na imię?
3: Stanisława, co się stało?
1: A co się stało? No, to się stało, że pieniądze są do wygrania i nagrody.
2: Mój drogi, przed tobą jedno zadanie, wybrania palmy, na której mamy kokosy. W tych kokosach mamy różne nagrody, od tych pieniężnych po te wakacyjne i ty musisz tak naprawdę wybrać tylko numer kokosa. Od 1 do 26.
3: Od 1 do 26,
1: 18. No dobra, 18. 18, bo masz 18 lat, tak?
3: No, przydałoby się.
1: Mnie też by się przydało.
2: No, wehikułu czasu jeszcze nie mamy, ale za chwilę będziemy mieć dla ciebie kokosa. Trząśniemy palmą i spadł. Mamy kokosa, numer 18.
1: No dobra, Staszku, marzyła ci się 18, to zobaczymy, co tam w tej 18 jest. Zaglądamy sobie do środka, a tam...
2: Specjalny głośnik JBL Barsan systemowy pod telewizor!
3: Dzięki, naprawdę dzięki.
1: Bardzo udanych wakacji i co? I wszystkiego dobrego, Staszek.
3: Dzięki, wzajemnie.
2: Dzięki, zdrówka, pa!
1: Pozdrawiamy, pa. Może głośnik, może jakieś inne fanty, może kasa.
2: Nawet
1: jutro
2: 15 tysięcy złotych. Wszystko w waszych rękach. Wystarczy wchodzić do gry z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
1: Albo wbić na www.rmfmax.pl, a potem jak będziemy dzwonić, to odbierać z taką werwą jak Staszek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dokładnie tak. Tak brzmi nasza redakcja, kiedy szefu jest na urlopie. Alex Morning Passenger w RMF Max.
1: A passengerem to teraz być najgorzej, jak nie ma klimy w autobusie albo kierowca z jakichś powodów nie włączył. No, upały nadchodzą, to już która czwarta fala. Nie pamiętam, kiedy
0: co
1: były trzy poprzednie,
0: ale są. Co tam w pogodzie? Sprawdzamy już za chwilę w RMF Max. Zostańcie
1: i
0: z nami.
1: Po pogodzie Danny Therese.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.
11: Po swojemu.
12: Na spontanie.
11: Na luzie.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj w kraju naprawdę spore upały. Na termometrach w Szczecinie, w Zielonej Górze czy na przykład w Gorzowie Wielkopolskim od 35 do 36 stopni. Upały są naprawdę mocne, więc warto zadbać o siebie. Szukajcie poidełek w swoich miastach czy zraszaczy albo kurtyn wodnych. To nam się dzisiaj zdecydowanie przyda. Jeśli chodzi o centrum kraju, tutaj w stolicy do 33 stopni.
14: RMF Max.
17: RMF Max.

0: za każdym razem, kiedy leci ten numer w RMF Max, jakieś takie chwile grozy mnie łapią, że wiesz, ostatnio człowiek jechał do Gdańska, tam radary, pomiary prędkości, nie wiadomo, co tam, jaka pamiątka z wakacji przyjdzie.
1: No słuchajcie, sztuczna inteligencja wchodzi w coraz to nowe dziedziny naszego życia. A propos właśnie, pewien pan został przyłapany przez funkcjonariuszy z suszareczką popularną.
0: Czyli co,
1: z fotoradarem.
0: Przekroczenie prędkości?
1: Tak jest, nieduże, 14 km na godzinkę, stówka mandatu za to jest, ale w międzyczasie, jak go tam sprawdzali, wpisywali
0: dokumenty, coś,
1: tak,
0: no.
1: To pan mówi, że on sobie sprawdził na czacie, sztuczna inteligencja mu podpowiedziała, nie przyjmuj mandatu, nie przyjmuj, nie.
0: No i co, nie przyjął?
1: Nie przyjął, poszedł do sądu.
0: I co?
1: I dostał 800 zł w sądzie.
0: Najważniejsze informacje nie tylko z dróg mamy już za chwilę w najnowszym fleszu.
1: A przed 16 Robin Schulz jeszcze z nami.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik i kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Na randkę.
12: Na dziko.

0: Po południu w całym kraju nadal sporo słońca i brak opadów deszczu. Słonecznie, duszno, parno i do 36 stopni. Tak jest w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim czy w Koszalinie. W centrum, w Łodzi czy w Warszawie tutaj do 33 stopni. W Krakowie bardzo podobnie, 33 na termometrach. W Katowicach, w Opolu czy na przykład we Wrocławiu od 35 do nawet 36 stopni.
1: W tej chwili Max nadaje hit.
2: No nie w każdej, bo teraz jeszcze nie nadajemy, ale za 5 sekund już będziemy nadawać dla was hit i to będzie taki hit przez duże H. Afrobity z górnej półki, Shimza, Arko i Kasango, Fire, Fire.
3: Specjalnie dla wszystkich tych, którzy właśnie wychodzą z pracy, Kari Incińska,
2: Dawid Mianzek, zapraszamy.
3: Max. To lato i wszystko gra.

0: Nowość od Ariany Grande, a jutro tych nowości będzie jeszcze więcej, bo premiera jej najnowszego albumu.
1: No i właśnie z tej okazji, jak się wpisze Ariana Grande w Google,
0: to co?
1: Lecą takie białe płatki z góry, nie? Przy wyszukiwaniu.
0: Ale
1: tak, ale ja myślałem, bo one tak wyglądają, że ja myślałem, że to są ząbki czosnku, że tak sobie lecą.
0: Ale jakie ząbki czosnku?
1: No nie wiem, myślałem, że może właśnie coś z tym albumem, że może lubi dziewczyna czosnek. No kto nie lubi czosnku, no?
0: No ja się za czosnek dam pokroić.
1: O, to widzisz. Jak powiesz jeszcze, że lubisz cebulę, to dostaniesz order prawdziwej Polki.
0: Bonzo i Magnetic wakacyjnie już za chwilę.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV EURAGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
3: A każde wakacje zaczynają się od tankowania.
2: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.
9: Jak długi dzień pełen słońca.
10: Jak wypad nad wodę.
11: Jak ognisko na działce.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato!

0: gdzie się zasłuchać. To Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. No tak chciano sprzątać przy organizacji dużych imprez piłki nożnej i proszę bardzo, co z tego wyszło?
1: Słuchajcie, Gianni Infantino, szef FIFA, nie ustępuje w planach prywatyzacji mundiali. Chce odsprzedać taki pakiet, który pozwoli inwestorom zarabiać właśnie na kolejnych mundialach. No i tutaj pojawiają się informacje, że część udziałów ma wykupić brat zięcia Trumpa. No tak narzekano, że te mundiale to się robią takie bardzo korporacyjne i tak dalej, żeby były bardziej rodzinne. No i proszę, teraz wszystko zostanie w rodzinie Trumpów.
0: I przy takich informacjach ja czasami żałuję, że rodzinę to się jednak w życiu nie wybiera.
1: Ewidentnie urodziliśmy się w zabiednych.
0: Ale przynajmniej nas kochają, nie? Kenya Grace i Strangers. Mamo, buziaczki.

0: Unstoppable Sia w RMF Max. Niepowstrzymalna. Nas też nic nie powstrzyma, jak się Fajrant zbliża. Nas, was, bo to już 17 idzie i dla was, i dla nas Fajrancik.
1: Nara, Karincińska.
0: Dawid Mięsek, zostawiamy was w bardzo dobrym towarzystwie. Justyna Borycka i Filip Kliber już
1: niedługo. Całujemy was tam, gdzie lubicie najbardziej, czyli w kuchni, i słyszymy się jutro po 13. Buziaczki.
0: Pa.
1: Pa, pa.
2: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: Expert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox, tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa ma

0: marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.
3: Na siebie.
4: Nad morze.
3: Na metę.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
7: Po południu w całym kraju nadal sporo słońca i brak opadów deszczu. Słonecznie, duszno, parno i do 36 stopni. Tak jest w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim czy w Koszalinie. W centrum, w Łodzi czy w Warszawie tutaj do 33 stopni. W Krakowie bardzo podobnie, 33 na termometrach. W Katowicach, w Opolu czy na przykład we Wrocławiu od 35 do nawet 36 stopni.
1: RMF Max.
6: RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W kolejnym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Julia Łach.
2: Ja siebie nie lubiłam. Nie wiem, kim ja byłam szczerze. I nagle się po prostu pojawiła ta miłość.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie Dusze i Julia Łach. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Jezu, to jest jeszcze coś, czego nie przetrawiłam sobie? Nie, to sobie obiecam, że nie będę płakać, więc nie.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: I po reklamie.

0: szybko.
1: Jak wakacje last minute, jak wypad nad wodę,
2: jak śmiganie na żagle.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Na zegarach 17, słuchacie RMF Max. Rafał Młynarski zapraszam na najnowszy flash. W popołudniowym fleszu raz jeszcze wracamy do tematu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjski pocisk. Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizuje przebieg zdarzenia wspólnie z sojusznikami z NATO. Rzecznik resortu zapowiada, że decyzje o dalszych krokach dyplomatycznych zapadną po zakończeniu ustaleń prowadzonych przez odpowiednie służby. Z kolei NATO zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z Polską i podejmie wszelkie środki w celu obrony naszego terytorium.
4: To jest RMF Max.
5: Prokuratura w Świdnicy bierze pod lupę wydarzenia z kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Chodzi o sytuację z maja zeszłego roku w Ząbkowicach Śląskich, kiedy podczas spotkania kandydat nagle bardzo źle się poczuł. Śledczy sprawdzają, czy ktoś mógł podać mu niebezpieczną substancję. Nawrocki w tej sprawie jest osobą pokrzywdzoną. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Nerwowo w pociągu kolei mazowieckich na trasie Warszawa-Tłuszcz dwóch młodych mężczyzn zaczęło zaczepiać 16-letniego Ukraińca. Gdy interweniował kierownik pociągu, został zaatakowany. Zareagowali jednak pasażerowie, którzy na najbliższej stacji wyprowadzili agresorów z wagonu.
6: Wezwano na miejsce policję. Funkcjonariusze ustalili, że nikomu nic się nie stało. Chłopiec 16-letni został przekazany pod opiekę mamy. Mama nie miała tutaj zastrzeżeń co do stanu psychofizycznego dziecka. Natomiast ci dwaj panowie zostali ukarani mandatami karnymi po 500 zł z artykułu 51 kodeksu wykroczeń.
5: Powiedział RMF Max, Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. A gdyby tak z pożarami walczyły kozy, taki pomysł testują w Hiszpanii. Zwierzęta wyjadają trawę, krzewy i młode gałązki, tworząc naturalne pasy, które mogą zatrzymać ogień. Jak podaje portal Politico, naukowcy twierdzą, że takie rozwiązanie sprawdziło się już w kilku regionach i może pomóc w ochronie lasów.

0: Po południu w całym kraju nadal utrzymują się upały. Na termometrach w Szczecinie, w Koszalinie czy w Gdańsku do 36 stopni, w centrum w Warszawie i Łodzi do 33, w Krakowie czy w Zakopanem od 29 do 33 stopni. A jeśli chodzi o Wrocław czy Poznań, tutaj nawet na termometrach możemy zobaczyć dzisiaj w takim najcieplejszym momencie dnia do 35 stopni. Sporo słońca i duszno.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Uwaga, 3 minuty po godzinie 17, sprawdzamy listę obecności. Bęgery są?
3: Są.
2: A są, dziękować. Humorek jest?
3: Jest, dziękować.
2: Justyna Borycka jest?
3: Jest, dziękować.
2: Filip Liber jest?
3: Jest i wy też mamy nadzieję, że jesteście, bo to jest kanał nadawczy i bez was ten program to jest po prostu bez sensu. 4 minuty po 5 w RMF Max.
2: Także koniecznie zostańcie, żeby przy okazji też zgarnąć i nagrody, i mieć dobry humor do plecaka. I co tylko chcecie.
3: Tak jest. A to Shakira i Burna Boy.

0: Ale gorąco to oczywiście o tych hitów. Avicii, Dante Miski i Hey Brother w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Masz rację, to na pewno od tych hitów. To nie dlatego, że jest 33 stopnie i beton oddaje ciepło teraz.
0: Czy to jest to globalne ocieplenie?
2: Nie, w ogóle to. Nie o to chodzi. Teraz chodzi o to, żebyście się zastanowili nad tym, o czym myślicie.
0: Stop! O czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś? To właśnie nam wysyłasz w wiadomości na Messengerze RMF Max, a my za najlepsze myśli, myśli przeróżne, jak mawia klasyk memowy, dajemy 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
2: I tam to będziecie mogli myśleć o tym, czy to na pewno był dobry pomysł, żeby te wejściówki wygrać dzisiaj w RMF Max. Ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, więc pisz teraz śmiało na Messengerze RMF Max, o czym teraz myślisz.

0: ciemne okularki, jazda w stronę wcale nie zachodzącego jeszcze słońca. Moving to the Sun w RMF Max, 17 po 5. I słuchajcie, nie wiedziałam, że tu się już tak planuje takie rzeczy, ale podobno za 12 lat Mundial ma być znowu w Stanach.
1: Już to jest zaplanowane?
0: No, tak mówią.
1: Fajnie, ale to kibice na całym świecie poczują się jak my na NFZ-cie. Trzeba już sobie planować, co się będzie robiło w 2038.
0: No i od razu można zacząć odkładać kasę.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na

0: Kłamią, kłamią, bo jeszcze jest miesiąc do końca wakacji. Ostatni dzień lata. Gipsy Go i Formani, 17:29.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Czekałam, aż to wybrzmi. To, co słyszycie w tle, to są szczękające miecze. Mhm. Nie bez przyczyny, ponieważ no nie powiedzieliśmy wam jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, jaka się wydarzyła.
0: Tak, bardzo ważna.
2: Otóż polska kadra rycerzy na Mistrzostwach Świata w Danii zgarnęła 16 medali, w tym sporo złotych, między innymi w kategoriach miecz i tarcza, miecz i puklerz, czy triatlon. Wyobrażasz sobie triatlon w tej zbroi?
0: No, no i wiadomo, że zgoda z Litwinami i kosa ze Szwedami. Pierwsze w ogóle złoto, które nie zostało zgrabione.
2: Jak świetnie, że mamy ten numer teraz. Nie mogło być lepiej. Alan Walker i Ava Max. To oczywiście fate w RMF Max, więc dajcie głośniej. Miecz w dłoń.
0: I na koni.
2: I na koni. I tak można wracać z pracy i śmigać przez urlop.
0: Szwed is bad, pamiętajcie.

0: ofertę. A prosto z lady tradycyjnej? Szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha. Co jest hitem?
3: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.

0: wyjazd.
1: Na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Po południu w całym kraju nadal utrzymują się upały. Na termometrach w Szczecinie, w Koszalinie czy w Gdańsku do 36 stopni, w centrum w Warszawie i Łodzi do 33, w Krakowie czy w Zakopanem od 29 do 33 stopni. A jeśli chodzi o Wrocław czy Poznań, tutaj nawet na termometrach możemy zobaczyć dzisiaj w takim najcieplejszym momencie dnia do 35 stopni. Sporo słońca i duszno.

0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Moje oczy już się trochę rozjechały od tego czytania wiadomości na Messengerze RMF Max. Przyszło ich bardzo dużo. Zawsze się staramy odczytać wszystkie, a dzisiaj najbardziej nas przyciągnęła myśl Karoliny. Karolina, o czym pomyślałaś?
2: No pomyślałam o tym, że sprzątanie domu, w którym mieszkają dzieci, nigdy się nie kończy.
3: No jasne, że tak.
1: Tak ładnie napisałaś, słuchaj, że to jest jak odśnieżanie chodnika w trakcie śnieżycy. Tak. Robota głupiego, ale sąsiedzi przynajmniej widzą, że próbujesz.
2: No to na pewno.
3: Czy macie, Karolina, tak, że macie okna pootwierane akurat jak sprzątasz dom, żeby sąsiedzi widzieli?
2: Może nie, ale na pewno słyszę mój odkurzacz.
1: No tak.
3: Wiadomo. Bezwarkowy to głośny.
1: Tak. Po robocie trzeba trochę tam pojeździć odkurzaczem.
2: No dokładnie.
3: Karolina, i w związku z twoim zgłoszeniem, w związku z twoimi myślami, teraz wręczamy ci 4 bilety do Energylandii, do największego parku rozrywki, który świętuje swoje 12 urodziny.
2: Woohoo! Wow, dzięki.
3: A zrób jak odkurzacz.
0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

0: swoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
4: Przed nami prawdziwa tropikalna noc w różnych zakątkach Polski. Najcieplej na zachodzie, tam nawet 20 stopni, ale może być też troszeczkę niespokojnie, bo mogą pojawić się szybkie letnie burze. Jeśli chodzi o wschód kraju, tam raczej bezchmurne niebo. A jak będzie następnego dnia? Upały od 31 do 36 stopni. Tylko nad polskim morzem jakoś tak chłodniej. 24, 23, no i Bałtyk cały czas zimny.
3: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
5: Po 18 w RMF Max, no jak to jest, że 33 stopnie, a Bałtyk nadal zimny, tak mówią, no.
6: Ja nie wiem.
5: Trzymajcie się tam nad morzem, no to trzeba mieć nerwy ze stali.
6: Może trzeba jakieś 36,6. Żeby wpadło do tego Bałtyku, nie? Albo takie 1000, albo 2000.
5: No to wiesz, zawsze nie tak, zawsze coś nie tak. Kliber i Borycka z wami do 20. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
6: Buongiorno.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty w RMF Max? No akurat tak się składa, że Tomek, który do nas napisał, ma problem. I my ten problem postaramy się z waszą pomocą rozwiązać właśnie teraz w RMF Max.
1: Bo jeżeli jest ekipa RMF Max, to wiadomo, że ekipa da takie rady, jak nikt inny nie da.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A płaciowie, pytamy o problem, bo oczywiście będzie problem na strefie 57. My na tę strefę będziemy rozdawać bilety, tylko najpierw Tomek musi przedstawić swój problem, a my wam potem wyjaśnimy, o co w ogóle chodzi. No to Tomek, dawaj, jedziesz. Jaki masz problem?
3: No właśnie zastanawiam się nad gośćmi na wesele i teraz czy jak zaproszę tą fajną ciocię, to czy tą drugą, mniej fajną ciocię też muszę zaprosić?
0: Ale to jest ta ciocia z tej samej linii? W sensie, że też siostry to są?
3: Tak, tak.
0: Okej.
1: Okay. Ajajajaj.
0: No, no może się obrazić pewnie. No.
1: To jest problem.
0: Ale to w takim razie, czyli to są tylko dwie ciocie, są problemem, czy jeszcze gdzieś to się bardziej rozkłada?
3: No to jest jeszcze pytanie o wujka, bo jak zaproszę tą jedną ciocię.
0: No tak.
3: Ciocię, tą mniej fajną, to czy wujka męża tej mniej fajnej cioci też? Jej rodzinę.
0: Okej, okay. I też tutaj pisałeś, że co z tymi ciociami, które się wyduje tylko na innych ślubach i pogrzebach, nie?
3: No właśnie.
0: Czy można zaprosić, kogo zaprosić po prostu na to wesele? Jak to wszystko zorganizować? Słuchajcie, potrzebujemy waszej pomocy, słuchacza
1: Panie
0: RMF Max.
1: Tomku, to kogo wybrać?
0: Tak jest. Tomek będzie słuchał przez całą godzinę, obiecał nam to, więc wy podsyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max z rozwiązaniem tego problemu.
1: I to właśnie w wasze ręce za najlepsze rozwiązanie problemu polecą bilety na strefę 57, także jest to co walczyć, nagrywajcie porady dla Tomka.

0: No i mówiłem, że będzie bujać. Tak, właśnie buja kanał nadawczy Age i Ring My Bell na 18 minut po godzinie 18. Jest problem, jest rozwiązanie oczywiście od ekipy RMF Max.
1: Tak jest. Tomek do nas napisał z problemem, że nie za bardzo wie, kogo zaprosić na wesele, bo ma ciocię fajną i ciocię mniej fajną. One są siostrami, więc jak jedną zaprosisz, no to wypada tą drugą mniej fajną też.
0: No
1: a co z tymi, które się widuje tylko na ślubach i pogrzebach? No ciężka sprawa, więc poprosiliśmy was o radę.
0: Posłuchajcie Krzycha.
2: To myślę, że jeżeli miałby ograniczoną liczbę gości, to ja zaprosiłbym tą ciocię, która jest taka nie za fajna. To jak ona zobaczy, że ją zaprosił Tomek, to wtedy ona będzie już spoko. Tomek nie będzie miał z nim problemu, będzie fajna, miła, sympatyczna. A ta, co jest fajna, nie będzie zaproszona, to będzie jeszcze fajniejsza, a może i prezent i tak mu da. Także wilk syty, owca cała.
1: Ja bym powiedziała nawet, że Krzychu, to nie jest w ciebie bity, no.
0: Ja się skupiłem na tym prezencie. Reszty po prostu nie rozumiem, ale tak, ale doceniam.
3: Proste. Wysłać je wszystkie razem do sanatorium.
0: No, dokładnie.
1: No, Agnieszka też wie, co jest pięć, no. Tak to działa. Dajcie jeszcze znać głosówki, przyjmujemy na Messengerze RMF Max i rozdajemy dzisiaj bilety na Strefę 57 za najlepsze porady. RMF Max.
0: A co się dzieje w sanatorium, zostaje w sanatorium.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Historia lubi się powtarzać i oni znów razem Alesso i One Republic zrobili dla nas taką petardę na wakacjach. In Your Eyes czeka na wasze głosy i wysoką pozycję na liście Hot Bands jeszcze w tym tygodniu.
6: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: I od dawna to wiem.
1: No pięknie grają, męskie granie orkiestra.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
3: Do nas na Messengera odezwał się Tomek z bardzo poważnym problemem weselnym, a wiadomo, sezon weselny w pełni, więc ekipa musi dawać rady.
1: Tak jest. Rada, która polega na tym, że trzeba rozwiązać problem, kogo zaprosić na to wesele. Aha. W sensie, czy tę ciocię, którą lubisz, ale co wtedy z tą ciocią, której nie lubisz?
3: No właśnie.
1: Czy ją można już nie zaprosić, a którą w ogóle zaprosić? Próbujemy to rozwiązać przez całą godzinę w RMF Max. Pojawiło się już kilka super propozycji. Mamy jeszcze jedną.
3: Od Zbycha, ale to jest top. Musicie koniecznie tego posłuchać.
4: Tomasz, kurde, masz radę od Zbycha. Jak nie wiesz kogo zaprosić, wahasz się kurde między jedną a drugą, to zaproś mnie. Gwarantuję ci dobrą imprezę do białego rana. Jak chcesz, to się odezwij, priv i działamy. Pozdro, byku.
3: Kurde, Tomek.
1: Tomek. Kurde, jak coś, to my was skontaktujemy na Messengerze.
3: No, kurde.
1: Może Zbycha trzeba zaprosić zamiast tych cioć, no. Max. Przynajmniej za wodzireja nie będziesz musiał płacić.
3: A teraz kurde hity, nie? Bęgery na maksa. Fischer, kurde, What a Life, kurde. 18:30 jest, kurde.

0: Pani, w górę!
1: Trzeba tak zareagować, bo są informacje od UEFA i to są informacje dosłownie sprzed kilkunastu minut, ponieważ UEFA poinformowała, że absolutnie żadna reprezentacja, która jest właśnie pod egidą UEFA, czyli taką europejską reprezentacją, nie zagra na rozgrywkach, które organizuje FIFA. Czyli na przykład nie zagra żadna europejska reprezentacja na mundialu, więc tak być nie będzie.
0: No patrz, no i znowu Polski nie będzie, no jak to możliwe, no?
1: Ej.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Fireball. Przed nami prawdziwa tropikalna noc w różnych zakątkach Polski. Najcieplej na zachodzie, tam nawet 20 stopni, ale może być też troszeczkę niespokojnie, bo mogą pojawić się szybkie letnie burze. Jeśli chodzi o wschód kraju, tam raczej bezchmurne niebo. A jak będzie następnego dnia? Upały od 31 do 36 stopni, tylko nad polskim morzem jakoś tak chłodniej, 24, 23, no i Bałtyk cały czas zimny.
3: RMF Max.

0: Nie wiem, czy też tak kiedyś miałeś, ale jak słyszę po prostu tego Eda Sheerana, jak on tak słodko sobie śpiewa to w tym repeated, to tak mam ochotę zrobić takie buci, buci, buci.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Zabieraj te ręce!
0: Wytarmosić za policzki, słuchajcie. Do szkoły się przenosimy akurat. Tam mam nadzieję, że żadnego puci-puci nie ma, ale nie będzie też klikania w telefonie, słuchajcie, bo to już jest official. 1 września zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Prezydent właśnie podpisał nowelizację, także smartfony out.
2: Młodzi się doigrali, więc lekcje historii teraz się będą zaczynać od: drogie dzieci, to jest zeszyt, a to jest długopis.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: wielu miejscach będzie spokojna noc. Na pewno bezchmurne niebo pojawi się na wschodzie. Czym bliżej na zachód, tam większe zachmurzenia, a przy samej granicy niemieckiej mogą pojawić się gwałtowne wyładowania, takie szybkie letnie burze. Jak będzie w piątek, na pewno upalnie, nawet 37 stopni na termometrach, tylko jakoś tak nad polskim morzem najchłodniej, 24-23 stopnie. No już nie mówiąc o Bałtyku, który cały czas jest jakiś taki zimny, ale przynajmniej kwatery tanie, a nie, przepraszam.
1: 19 minęła, więc czas na wieczorynkę. Żartowałem, czas na kanał nadawczy, kochani. To jest Filip Kliber.
2: To jest Justyna Borycka i my tutaj z wami jeszcze jedziemy do godziny 20 i dopiero się rozkręcamy. Są wakacje, to nie ma wracania do domu.
1: Więc odpalcie sobie zespół Bauza, bo należy wam się pauza. Magnetic na dobry początek tej godziny.
2: Szanowni państwo, musiałem to powiedzieć. Zespół Bauza.

0: Można też zrobić bo to są właśnie takie hity. To Alok i Jennifer Lopez, 8 po 19.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: No i słuchajcie, tak sobie gadaliśmy tutaj z Filipkiem.
3: Aha.
2: O tym, że niby już dziećmi dawno nie jesteśmy.
3: Ale
2: jednak nadal jesteśmy, oczywiście dla naszych rodziców. No i pojawiło nam się w głowie pytanie, o którym chcielibyśmy z wami porozmawiać, czyli co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie.
0: I to jest ten moment, w którym nam otwieracie Messengera RMF Max i właśnie tam nam nagrywacie głosówkę. Co za was robią rodzice?
2: Moja mama na przykład, jak przyjeżdża do mnie, to nadal mi prasuje koszulę.
0: Tak?
2: Jak mamy gdzieś wyjść. Byłem, ja mówię, mamo, przecież ja to mogę zrobić. Ja jakby normalnie mam to żelazko, mam normalnie, wiesz, tą deskę do prasowania i ja to robię. Nie, no ale wiesz, ja się tutaj tak ładnie wyprasuję.
0: Ale jak mamusia zrobi, to wiadomo, że nie ma... Nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. Więc nagrywajcie głosówki.
2: Co robią za was rodzice? Bo myślą, że wy nie umiecie.

0: Another Ultra grają w RMF Max. To numer Talk to You, 18 minut po 7, a my dzisiaj pytamy, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie.
1: Odezwała się do nas Paulina na Messengerze RMF Max.
2: Syranie często, gęsto po prostu wiozą wałówkę, kilo po prostu słoików różnych, obiadków mielonych, kotlecików schabowych i czego dusza sobie zapragnie.
0: No i o to chodzi.
1: Ja się pytam, gdzie minusy?
0: Gdzie minusy? Zero minusów, same
1: jedzenie,
0: plusy.
1: Jedzenie to jest absolutnie sam plus, tym bardziej darmowe jedzenie to jest najlepsza, uczciwa cena.
0: Tak jest. A może mama wam kwiatki jeszcze przesadza na przykład, albo robi coś innego? Co robią za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Historia lubi się powtarzać i oni znów razem Alesso i One Republic zrobili dla nas taką petardę na wakacjach. In Your Eyes czeka na wasze głosy i wysoką pozycję na liście konwencji jeszcze w tym tygodniu.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą,
11: och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
15: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
16: I po reklamie.

0: słodko.
1: Nad wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato!

0: RMF Max, hitami na Maxa odpala najlepsze wspomnienia, to Wise i kawałek Stars.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to jest piękny moment, żeby znów zapytać was o to, co robią za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie. Super zgłoszenie dostaliśmy od Klaudii.
0: Posłuchajcie.
3: Widzę, że to idealna okazja, aby wysłać wielkie dziękuję dla mojej kochanej mamy, która codziennie robiła mi kawę i kanapki do pracy, mimo że miałam ponad 20 lat, bo wiedziała, że rano jestem w innym wymiarze, w innej czasoprzestrzeni i zawsze byłam w niedoczasie. Także bardzo ci, mamuś, dziękuję, jesteś przewspaniała.
0: Żałuję, że akurat nie pracowałem wtedy z Żanetą.
2: To że, dokładnie.
0: Mogłoby tak być, no.
2: Może można jeszcze mamy Żanety wynająć, na przykład do robienia kanapek do pracy.
0: To by
2: Klaudia, daj znać. Może się dogadamy.

0: Daj, to Shakira i Burna Boy w RMF Max. Jutro nam trochę kraj zapłonie, szczególnie na zachodzie. Wrocław, Zielona Góra i Legnica, tam najgoręcej jutro tak nawet 36 stopni.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że jutro coś się stanie pod Legnicą, tak?
0: Aha.
1: Będzie gorąco. Także pranie jutro zawozimy pod Legnicę, jakby co.
2: Reklama. Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: W wielu miejscach będzie spokojna noc. Na pewno bezchmurne niebo pojawi się na wschodzie. Czym bliżej na zachód, tam większe zachmurzenia, a przy samej granicy niemieckiej mogą pojawić się gwałtowne wyładowania, takie szybkie letnie burze. Jak będzie w piątek, na pewno upalnie, nawet 37 stopni na termometrach, tylko jakoś tak nad polskim morzem najchłodniej, 24-23 stopnie. No już nie mówiąc o Bałtyku, który cały czas jest jakiś taki zimny, ale przynajmniej kwatery tanie, a nie, przepraszam.

Grzegorz. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: fajne to. Fast Cars.
1: Doskonale znamy piosenki z RMF Max, więc śpiewamy.
0: Wszystko wam zanucimy. Totalnie.
1: Śpiewamy je dla was i to nie wcale nie staśmy profesjonalni, tylko staśmy amatorskiej. Ale za to musimy wam już podziękować. Nie będziemy więcej nucić dzisiaj. Obiecujemy, że dzisiaj na pewno nikt już nic nie zanuci.
0: No, nie wiem. Nie jestem tego aż tak bardzo pewna, ale na pewno profesjonalne rzeczy się tutaj pojawią za chwilę w RMF Max. Będzie najlepsza dziesiątka na liście Hot Bands. Będzie przegląd najlepszych imprez na mieście, bo w wakacje w czwartek już można zacząć, więc bawcie się dobrze. A my się słyszymy jutro po 17. Justyna Borycka. Dobra, jeszcze raz.
1: Filip Kliber
0: i Justyna Borycka. Pa!
2: Czas na Tour de Club. Co ciekawego dzieje się w te wakacje? Już za chwilę się dowiecie. Piotr Ambroży, zapraszam. A co powiecie na wschód lub zachód słońca, a na niebie pełno kolorowych balonów? Takie rzeczy we Włocławku, bo tam od piątku do niedzieli zawody balonowe o puchar prezydenta miasta Włocławka. Przez 3 dni niebo nad miastem wypełnią balony ogrzane powietrzem, a ich loty będzie można obserwować właśnie o świcie i wieczorem. Jeśli chcecie poczuć się jak w takiej bajce, to musicie pojechać do Włocławka, to od piątku do niedzieli. W ten weekend również w Zamku Książ Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko. Wydarzenie, które przeniesie uczestników w sam środek barokowej epoki. Zamiast tradycyjnego zwiedzania czeka was pełna emocji podróż w czasie. Będzie muzyka z tamtych lat, pokazy, rekonstrukcje historyczne, no i przede wszystkim niezwykła atmosfera dawnego dworu. To wszystko na Zamku Książ już w ten weekend.
3: Reklama.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis.

dziś jest ten piękny dzień, nawet nad morzem zrobiło się ciepło. No to może czas na wieczorne lody. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Czwartkowo, upalnie, wakacyjnie. Przed wami pierwsza dziesiątka listy Hot Bands, a od 21. impreza, czyli Max Party. Dzisiaj wśród nowości Alex Warren, Kygo, Ariana Grande, a zestawienie otwiera w czwartek Dawid Podsiadło. Na błysk. 10.

0: zapomnieć o wszystkim i być po prostu na wakacjach. To nowość od projektu Jubel. Ocean House czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i ewentualny debiut bardzo szybko i bardzo wysoko na liście Hot Bands. Może nawet jutro na starcie weekendu. A na miejscu 9 David Guetta po raz pierwszy, nie ostatni, śpiewa Bibi Rexa, Ser Girls.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

mamy kolejną nowość w zestawieniu. Alex Warren i jego pozytywne przesłanie dla całego świata. Passenger debiutuje na miejscu 8, no w końcu nie czekał długo. Głosujecie na rmfmax.pl i Kaigo chyba też nie będzie musiał czekać długo na swój debiut w zestawieniu. Są wakacje i są palmy. Kaigo, Take Me Back, nasza nowość bardzo na maksa.

0: No i mamy ekipę już w zestawieniu. To coś, to White, Palar, Vivi, Simon, Mercury. Dziękuję za wasze wsparcie. Jest opcja na jedynkę jeszcze w tym tygodniu, może jutro przy piątku. Na razie świętujemy ten piękny czwartek i za chwilę gość, który całkiem niedawno był na miejscu pierwszym w nowości Self Aware, to Lumix, jego rozpędzona propozycja dzisiaj na miejscu szóstym.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: Studiujesz albo kończysz naukę?
9: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
8: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
9: To Eurotipy.
8: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
9: Zaliczyć kursy, praktyki?
8: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
9: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
8: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
9: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
14: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: I wanna, wakacyjny kawałek, przy którym można potańczyć, można się też schłodzić po takim pięknym dniu. A jak się schłodzić wieczorowo, no teraz to już można otworzyć okno i po prostu przewietrzyć. My też tutaj w RMF Max za chwilę będziemy robić wielkie wietrzenie, słuchając jej pięknego głosu. Bo pierwszą piątkę listy Hot Bands w ten piękny czwartek otwiera nam Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
1: Five, numer 5.

I na jej krążku jest jeszcze wiele niespodzianek, wiele ciekawych kolaboracji i zaskoczeń. Madonna i Martin Garrix. Na razie poczekalnia list tylko Benz Biza. Tak, Madonna po latach pokazała kolejny taki bardziej klubowy album, czyli Confessions, część druga. Fani to na pewno mają na repeacie. Tylko gdzie są fani? Proszę głosować. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę dzisiaj, a tutaj numer, do którego tańczymy także na plaży. Moving to the Sun. No, przy takich temperaturach to można, a nawet trzeba. Huzel i Ultra na te. 3 numer 3.

to czyste house, nawet tech house. To jest jego muzyka, to jest jego miłość. Chris Lorenzo i Jazzy w numerze Invisible. Więcej takiej nuty także od 21. Wszyscy jesteście zaproszeni. Skoro to taki piękny czwartek, no to potęczymy. Zapraszam was na Max Party. A na szczycie listy Hot Band dzisiaj na trzecim Hurzel, Moving to the Sun. Dwójka należała do ekipy Gipsa i gościnnie Igo i For Money. Ostatni dzień lata. Nie, to nie dzisiaj. Na miejscu pierwszym wakacyjnie na liście Hot Band w ostatni czwartek lipca jest Ale Farben, DJ z Berlina, który wraca na szczyt w numerze Body Talk. One.

0: Brawo, brawo, brawo, ale Farben zdobył najwięcej waszych głosów na Hopi. Ponowną jedynkę na liście Hopbence. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę startujemy Max Party. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń w te wakacje. Co się dzieje w ten weekend? Za chwilę się dowiecie. W sobotę na przykład w Przytkowicach koło Krakowa Strefa 57 otworzy swoje bramy. Wystąpi m.in. Sentino, Kas Bałagane, Reto, Ruf Babicze czy Avi. Warto tam być, żeby z honorami pożegnać lipiec i rozpocząć nowy miesiąc, sierpień. A jeśli wolicie inne, zupełnie odmienne klimaty i chcecie na przykład zaznaczyć czegoś nowego, to w sobotę również w Starej Kopalni w Wałbrzychu rozpocznie się 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej. Na scenie pojawią się zespoły folklorystyczne, grupy taneczne i wykonawcy prezentujący bogactwo i energię romskiej muzyki. To też okazja, żeby poznać historię, tradycje i różnorodność innej kultury. To wszystko w Starej Kopalni w Wałbrzychu już w tę sobotę od 16. Na pewno nie zabraknie tam energii, która napędziłaby samochód elektryczny.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
10: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
11: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
12: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
18: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.

wszyscy kiedyś znali ten refren, tylko się wstydzili śpiewać i rapować. Zapytaj ciotki. Moja panienka, Lerek i Nowator. Takie to były kiedyś rapsy. Witajcie wieczorowo, czwartkowo, w ten piękny dzień. Są z wami na imprezie Przemek Grabowski plus Raf Mix. Do północy Max Party, tylko imprezowe bity, gdziekolwiek jesteście po zachodzie słońca. Kolejny set otwieramy klubową nowością Meduza, ich Silence. To jest piątka naszych ulubionych nowych numerów w tej chwili, tak musimy się przyznać.

0: O tej porze już chłodniej, ale u nas wciąż gorąco. Bauza w naszym wakacyjnym Max Party, ich Magnetic z pozdrowieniem dla tych, którzy byli dzisiaj pierwsi na plaży, no bo turyści nad Bałtykiem to czekali w końcu, kiedy przyjdzie ocieplenie i mamy kilka fajniejszych dni nad naszym morzem. No to przyznajcie się, kto był na plaży od 8 rano. Dla tych debeściaków w naszym kolejnym secie już za chwilę Silver, Lay All Your Love On Me.
1: Reklama. Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
9: Zapraszam, Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

powiedzieć, że David Guetta będzie miał chyba kilka własnych hitów lata. Tutaj także w remiksie David Guetta dla Milki, Just the way you are. A teraz, skoro już po zachodzie słońca i skoro to taki piękny czwartek, takie wakacyjne klimaty, to zrobi się pięknie, klubowo i trensowo, bo zagramy wam jeden z klasyków od Above and Beyond. Wkrótce ponownie na żywo w Polsce. Kto ma ciarki przy ich muzyce? Rzeczywiście ich bity potrafią zagrać gdzieś wysoko. Above and Beyond i niezapomniane Sun and Moon.

chłody i na wieczorne lody też. No lody o tej porze, nie wiem, no we Włoszech o tej porze jedzą, to jak takie temperatury w Polsce, to też możemy sobie pozwolić. Męskie granie orkiestra, ale jaka fajna wersja w naszym wakacyjnym Max Party. No to teraz zagramy wam numer tak trochę na ochłodzenie. Zrobili taki fajny kawałek na lato. Ed Sheeran i Martin Garrix, ich Repeat It.

0: dostępnym m.in. coś fajnego od króla rapsów, czyli Eminema, który już niedługo będzie sprzedawał swoje trampki. Naprawdę, wystawi w sierpniu 100 par butów na aukcję. I słuchajcie, te najtańsze można kupić za $25 bez podpisu, a z podpisem cena startuje od 4000. Eminem zbiera na swoją fundację i wróci w kolejnym secie. Max.
1: Czas na Tour de Club. Co ciekawego dzieje się w te wakacje? Już za chwilę się dowiecie. Piotr Ambroży, zapraszam. A co powiecie na wschód lub zachód słońca, a na niebie pełno kolorowych balonów? Takie rzeczy we Włocławku, bo tam od piątku do niedzieli zawody balonowe o puchar prezydenta miasta Włocławka. Przez 3 dni niebo nad miastem wypełnią balony ogrzane powietrzem, a ich loty będzie można obserwować właśnie o świcie i wieczorem. Jeśli chcecie poczuć się jak w takiej bajce, to musicie pojechać do Włocławka, to od piątku do niedzieli. W ten weekend również w Zamku Książ Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko. Wydarzenie, które przeniesie uczestników w sam środek barokowej epoki. Zamiast tradycyjnego zwiedzania czeka was pełna emocji podróż w czasie. Będzie muzyka z tamtych lat, pokazy, rekonstrukcje historyczne, no i przede wszystkim niezwykła atmosfera dawnego dworu. To wszystko na Zamku Książ już w ten weekend.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
10: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
11: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
9: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
19: I po reklamie.
8: Jak najlepsze wspomnienia.

Zatańczysz ze mną jeszcze nie raz. Gdyby Krzysio Krawczyk słyszał taką wersję, pewnie też byłby bardzo, bardzo na hop. Tutaj remix od Tripsa. Witajcie w czwartek wieczorowo na wakacjach. Są z wami Przemek Grabowski plus DJ Rafmix. To jest nasze Max Party. Czy są z nami fani Coldplay? No, wiem, że są tam z drugiej strony. A Taylor Swift już widzę. Las Rong. Taylor za chwilę w remixie Loud Luxury. A kolejny set otwieramy klubową nowością. Josh Baker i jego muzyka. My Place.

0: David Guetta i Alok też chcieliby mieć hit lata 2026. No może im się uda, jesteśmy na półmetku. Tutaj ich wspólna produkcja Run Run River. Jak bardzo was buja. Czekamy na wasze głosy pod rmfmax.pl, a w naszym kolejnym secie już za chwilę klasyk od Calvina Harrisa z czasów, kiedy jeszcze był blisko z Ellie Goulding. Pamiętacie? To była nie tylko muzyczna para. Calvin Harris i Ellie Outside to przed wami.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Trochę Meduzy, trochę Becky Hill i oczywiście trochę Good Boysów. Lose Control. Takie bity, takie remiksy mamy dla was w naszym wakacyjnym Max Party. Komu dzisiaj było za gorąco, to teraz powiemy wam, jak chłodzą się w Japonii. Tam mają różne ciekawe wynalazki. W Japonii na przykład coraz bardziej popularne są automaty, które sprzedają schłodzone ręczniki na upalne dni. Wyobraźcie sobie, kto chciałby takie automaty u nas, no to dzisiaj to by się mogły przydać. Teraz Alan Walker, numer, przy którym nie zrobi się zimno, wręcz przeciwnie. Alan Walker, Ava Max, już w zestawieniu listy Hot Bands właśnie w tym hicie. Fate.

Rady Talk to Ale Farbel, który wrócił na szczyty listy Hot Bands. Nasza oficjalna jedynka w tej chwili, przed chwilą w Max Party. Teraz Britney, która wpadła na pomysł nowego biznesu. Britney Spears teraz chciałaby produkować i sprzedawać pachnące, bardzo pachnące mydełka oraz świece zapachowe. Chcielibyście mieć taką świecę Britney u siebie w toalecie? Britney Spears i niezapomniany Womanizer w RMF Max.

0: DJ Goja i Jason Derulo zamykają nasz kolejny set w słonecznym Michiko. A tak w ogóle, czy u was o tej porze pachnie jeszcze grillem? No zrobiło się ciepło, to te zapaszki się unoszą. Ludzie się śpieszą, żeby zdążyć, zanim zrobi się zimno. U nas gorąco, tańczymy dalej w kolejnym secie w Max Party. Dua Lipa, wróci też Alok z Jennifer Lopez. Bardzo fajna nowość, którą musicie sprawdzić, czyli Everything is Fine.
1: Max. Reklama.
2: Tak zakręconej lotu.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Sanach i Daria Zawiałow na naszej imprezie. Witajcie wieczorowo dopiero po 23:00. Są wakacje, każdy tańczy, każdy ma rację. Przemek Grabowski i DJ Rafmix z wami. Kolejny set otwieramy mega klasykiem, który słychać na parkietach aż do dzisiaj, a zrobił to kiedyś Michael Gray. Słynny Weekend. To jest tak naprawdę jeden z największych klasyków muzyki house. Spieraliśmy się z Rafmixem, czy trafiłby do pierwszej dziesiątki. Bardzo możliwe. Michael Gray teraz w RMF Max.

Underneath the Blue, Tomo Zeman dla wszystkich fanów przejażdżek rowerowych, w szczególności dłuższych w trakcie wakacji. No o tej porze to już raczej sobie nie pojeździcie, chyba że ktoś odważny tak po ciemku uwielbia jeździć, ale mamy świetną informację, jak nie na tegoroczne wakacje, to na przyszłe może, bo jest nowa trasa rowerowa, która prowadzi tak oficjalnie aż z Kopenhagi do Gdańska, wyobraźcie sobie. Można nawet rower wypożyczyć w jednym mieście, a oddać w drugim. Coś pięknego to może być taka rowerowa przygoda życia. Tak więc kto się wybierze, jakby co, dajcie znać. Teraz Gibbs i Kukon w RMF Max.

My Love. Piękna nuta, taka do słuchania na plaży albo po prostu gdzieś nad wodą. To Kygo w RMF Max. No i warto być nad wodą, bo badania pokazują, że już 20 minut, które spędzamy nad wodą właśnie, może obniżyć nam poziom odczuwanego stresu i to naprawdę bardzo. A jak ktoś ma daleko do tej wody, no to nie wiem, może na monitorze sobie wodę pooglądać. Muzyka też potrafi obniżyć poziom stresu, w szczególności kiedy śpiewa Zalia. Tutaj Miu i Zalia w naszym kolejnym secie w Max Party. Dopóki cię nie znudzisz.

0: Kolejny hicior tego lata, który zrobił David Guetta, a śpiewa Bibi Rexha. Sad Girl zamyka nasz ostatni, przedostatni set w czwartkowym Max Party. Za chwilę Love Tonight, ale w pięknej wersji odrobina Szulca. To oczywiście Shouse, ale teraz uwaga, zróbcie głośniej, bo pojawi się mega klasyk od Faithless. Kiedy słyszycie Faithless, to który numer przychodzi wam od razu do głowy? Pewnie God is a DJ, ewentualnie Insomnia, ale gdzieś tam po drodze był także ten kawałek. Niesamowita historia, niesamowita podróż. Faithless, Week Become one.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms like a pearl.

tegorocznego męskiego grania. Igor Herbut, Zalia, Vito, Bambino i Grabaj Rafmix. Dziękujemy za dzisiaj. My też pójdziemy się trochę ochłodzić, ale wracamy tutaj także jutro, piątek 21. Zamykamy lipiec i otwieramy kolejny wakacyjny weekend. Tańczymy razem. Będzie dużo dobrego bitu. Trzymajcie się chłodniej. Cześć!

Wczoraj krzyczał diabłem.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

pisze. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy,